0: Tragiczny pożar w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, a przeszło 60 jest rannych. Zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica. Dziś badania psychiatryczne Krzysztofa A. Pierwsze skanery bezpieczeństwa już działają w raporcie Smoczyce na lotnisku Chopina.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w Tajlandii. Zginęło około 30 osób, a przeszło 60 jest rannych. To po pożarze pubu w Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. A to całkiem prawdopodobne, bo to jedno z najpopularniejszych turystycznych miast w tej części Azji. Ogień wybuchł tuż przed północą czasu lokalnego i błyskawicznie zajął cały budynek. Nagrania z telefonów komórkowych, które pojawiły się w sieci, pokazują przerażonych ludzi uciekających przed płomieniami. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Służby podają, że ponad 20 rannych jest w stanie krytycznym. W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 roku 14 osób zginęło w pożarze w barze z muzyką we wschodniej części kraju.
2: To jest raport.
0: Przyjrzą mu się dziś eksperci. Od tych badań zależy jego przyszłość. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica Beatę Jerzman, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
3: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
0: 42-latek cały czas przebywa w areszcie tymczasowym. Krzysztofowi A. za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi nawet dożywocie. Większy limit płynów na lotnisku Chopina to dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Zmiana póki co dotyczy jednak tylko pasażerów fast track. Jak to działa? Sprawdził Krzysztof Płowecki.
4: Na lotnisku stanęły dwa nowe skanery. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej, dzięki czemu pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Zmieniają się także limity dotyczące pojemności butelek.
5: Teraz będzie można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
4: Tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
5: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż fast track.
4: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich skanerów na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Srebrniak, sroka łowicka, a także pasiak srebrzysty, perłowy, szaroloty i jarzębiak. To gołębie rasy polski długodzioby lotny. Można je było oglądać na wystawie w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie.
6: Pokazujemy najlepsze gołębie, które się do tej pory uchowały w naszych gołębnikach. Bardzo wyjątkową rasą w Krakowie jest rasa srebrniak, ze względu, że to jest kolebka tego gołębia tutaj w Krakowie.
0: Mówił Andrzej Poręba, prezes Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych. Każdy ptak był oceniany, jury porównywało jego budowę do wzorca rasy. Wszystko po to, by wybrać gołębia najbliższego ideału, niczym białego kruka.
7: Pogoda.
8: No ja widziałam dzisiaj kilka gołębi i one nie wyglądały na białe kruki, tylko były to zwykłe, normalne takie gruchacze.
9: I to zjadłaś?
8: Nie, no co ty, bo proszę cię, schodziły, robiły gru.
9: Robiły nalot na samochody pod drzewami.
8: Oto, słuchajcie, będzie ku dobremu. Mam wrażenie, że może wreszcie znowu zawita lato do Polski, kto to wie. Tak, przesuwam taki suwaczek, jeśli chodzi o godziny i widzę, że będą odchodziły wszędzie chmury, bo na razie póki co Polska jest zachmurzona i jest jeszcze tak trochę dziwnie, ale jest już zdecydowanie cieplej. Dzisiaj w Warszawie będzie 24 stopnie już, nawet widzę 25, w Poznaniu 27, w Gdańsku 20, jeszcze trochę chmur, ale spokojnie, nie bójcie się, tam nad morzem będzie dobrze, tam gdzie siedzi Kondzio, w Mielnie prawdopodobnie ma szansę na krótkie spodenki i na troszkę słońca.
9: Zdecydowanie dzisiaj nawet do 27, do 28 kresek powyżej zera na zachodzie naszego kraju. Najbliższy tydzień ma przynieść ponowną falę upałów, a widziałaś, co się dzieje we wtorek za tydzień?
8: Co?
9: 19.
7: Eska Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Ania Kruszyńska w raportach Eski Rock dzisiaj będzie nam towarzyszyła. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i pytamy o to, co rock'n'rollowego zdarzyło wam się zrobić.
8: Na razie póki co pogoda się robi rock'n'rollowa. Raz 40, raz 17.
9: Dzień dobry państwu, witamy. No i muzyka rock'n'rollowa, bo jakżeby inaczej w SC Rock.

0: Jest ta chrypka z rana jak śmietana. Ruszamy, proszę Państwa, z tym poniedziałkiem i z tą nierówną walką z kolejnym tygodniem.
1: Nie, no damy radę, słuchajcie, bo mamy rock and roll. Ja to w ogóle tak sobie myślę, że to jest jednak zdecydowanie metoda na życie. Jak już Cię tak czasami dobija, doskwiera, myślisz sobie, są już never ending story. Jak wrzucisz trochę rock and rolla w życiu, to jakby sobie myślisz, że okej, okay, bo ja myślę, że rock and roll to jest luz, spokój, dystans do siebie. Wiesz, taki trochę życie z przymrużeniem oka i robienie od czasu do czasu zwariowane rzeczy, co naprawdę każdemu szczerze polecam.
0: No i co, droga Janno, ci się zdarzyło w życiu zrobić rock'n'rollowego, czyli powiedzmy, że rozszerzamy to jako po prostu szalone, nietypowe rzeczy.
1: Nie no, z szalonych, nietypowych rzeczy udało mi się zrobić kilka dziwnych, zwłaszcza udało mi się zrobić kilka przezwariowanych podróży w moim życiu, a zaczęłam w gruncie rzeczy dość wcześnie. No i ja kiedyś już opowiadałam o tym, że na przykład spałam na gazetach pod wieżą Eiffla, bo nie stać mi było na noc, tak jak chciałam
0: naga?
1: Zobaczyć...
0: Na gazetach?
1: Na gazetach.
0: Aha.
1: A, tak. Tym razem powiem ci, gdyby, znaczy inaczej, prawdopodobnie nie rozmawialibyśmy tutaj dzisiaj i nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Gdybym nie dojrzał na gazetach, to bym spała pod wieżą Eiffla jeszcze nago, bo prawdopodobnie trafiłabym tam do tamtejszego więzienia i nie wiadomo, jak potoczyłyby się moje losy.
0: Przepraszam, głodnemu wiadomo. Proszę Państwa, o poranku dzisiaj będzie też dużo dat w związku z tym, że mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Dokładnie dziś, czyli 13 lipca, ale w 1973 roku ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Queen pod tytułem Queen. Również tą grupą związana jest inna data, bo 13 lipca 1985 roku wszyscy usłyszeliśmy to.

0: 0691 613 613.
1: Kto mówi?
0: Telefon zaufania Eskirok.
2: Oczywiście to był słynny koncert Live Aid.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Jak rock'n'roll, to rock'n'roll. A to oczywiście jest słynny zespół The Rolling Stones z jego absolutnie najświeższą płytą i najświeższymi utworami. You know, I'm no good.
2: Na pewno Państwo kojarzycie tę melodię, ten utwór, bo to cover Amy Winehouse.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Międzynarodowy Dzień Rock and Roll, ale był moment w historii muzyki światowej wręcz, kiedy ten grunge w tym wykonaniu sprawił, że wszyscy zaczęli nosić trampki, przetarte spodnie i koszule w kratę.
1: No, to prawda. I jeszcze w dodatku robili oczywiście rock and rollowe rzeczy. Bardzo dużo rock and rollowych rzeczy w życiu mi się przydarzyło. Opowiem o tym na pewno dzisiaj do godziny 9, ale Państwo do nas wgrywają swoje głosówki na Messengera.
2: Jak szaleństwo i podróże, to mówiąc, że nocuję u kolegi w 95 roku jako 13-latek, pojechałem do Wrocławia na Grand Prix, pierwsze Grand Prix na żużlu, które wygrał Tomasz Golob.
3: I staje mu, staje Golobowi, staje maszyna!

0: Tak jak proszę Państwa już dzisiaj słowo rzekło, dokładnie w 1973 roku ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Queen pod tytułem Queen. Dziś rozmawiamy o tym, jakie rock'n'rollowe rzeczy Wam się przytrafiły w życiu, a już za chwilę raport Eski Rock w wykonaniu Ani Kruszyńskiej.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Na początek tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W Stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który zniknął pod wodą wczoraj przed godziną 19. Nieprzytomny 18-latek został wyłowiony na brzeg. Jednak mimo resuscytacji jego życia nie udało się uratować. Teraz tragiczne doniesienia z Meksyku. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie. Rannych zostało 10 osób. Do karambolu doszło wczoraj. Ciężarówka wjechała w pojazdy stojące w pasie awaryjnym. Według wstępnych ustaleń brało w nim udział łącznie co najmniej 8 pojazdów. Zderzenie doprowadziło do pożaru, w którym całkowicie spłonęły 3 samochody osobowe i 2 ciężarówki. Do wypadku doprowadziła prawdopodobnie awaria hamulców ciężarówki.
1: To jest raport.
2: I jeszcze badanie rzetelnej firmy. W ocenie młodych klientów wiarygodność sklepów internetowych potwierdzają certyfikaty, aktywny profil w social mediach czy profesjonalnie wykonana strona. Dla starszych ważniejsze są informacje dotyczące kontaktu i danych rejestrowych firmy. Z przytoczonych w raporcie danych GUS wynika, że e-commerce jest już w Polsce rynkiem masowym. W ubiegłym roku zakupy przez internet zrobiło 70% osób w wieku od 16 do 74 lat.
1: SK Rock Sport.
2: Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinera to 5. trofeum Wielkiego Szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to 1. finał w Londynie. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans do niego grały z Japonkami. Dobrze zaczęły to spotkanie, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15 do 13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final 8.
3: Piętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.
4: SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Ależ to jest rockowa energia. Royal Republic, którzy też pobawili się pewnego czasu w coverowanie znanych przebojów, raczej znanych z anten popowych. Venus, myślę, że na rokowiźnie w tym roku, w sierpniu, już niebawem, będzie można usłyszeć ten kawałek na żywo.
1: No i na bank. Słuchajcie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Pytamy was o to, jakie najbardziej rock'n'rollowe rzeczy zrobiliście w życiu. Ja jednak twierdzę, że to wszystko, ja mam hasło całe życie z wariatami. Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki i przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
0: Żartujesz.
1: Ja po prostu... Ja sobie to wszystko
0: z tyłu na tym.
1: Nie, mówiliśmy, Tara, wychodź, przyjechaliśmy po ciebie. Przysięgam ci, jechałam śmieciarką na imprezę.
0: A u państwa, co rock'n'rollowego się przytrafiło?
2: Cześć, tu Tomek, motorniczy z Krakowa. Ja miałem w młodości takie marzenie rock'n'rollowe, które udało mi się spełnić, by kupić dom na wsi i się wyprowadzić, a oprócz tego znaleźć sobie żonę ze wsi, tylko nie byłem bardzo precyzyjny. Okazało się, że moja żona ma 7 rodzeństwa i teraz jak wszyscy zjadą się na święta albo jakieś uroczystości domowe, no to mamy takie małe wesele i dom wygląda jakby szarańcza przeszła, bo ile jest w lodówce i na stole, wszystko zostaje zjedzone, także trzeba być precyzyjnym w swoich marzeniach.
0: Doskonała, skoro przy rodzinie jesteśmy, to?
3: Wariat to mój tata, a ja to tylko syn wariata, więc jeżeli ktoś zrobił coś szalonego, to trzeba pochwalić, też dziadka zrobił

0: dwiema lasami mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock. Nowości, które...

0: Słuchajcie, a propos rock'n'rollowych rzeczy, akurat tak się złożyło, że trafiłam do hiszpańskiej knajpy w piątek na urodziny mojej serdecznej przyjaciółki i akurat był mecz Hiszpania-Belgia. Jak wiadomo, ja tych meczy specjalnie nie oglądam, bo się na tej piłce nie znam, ale obejrzałam. Przede wszystkim miałam przyjemność zaznać tej szalonej atmosfery, bo tam przychodzi mnóstwo ludzi, oczywiście Hiszpanie w dużej ilości i było po prostu jedno wielkie wariactwo. To było naprawdę spoko.
1: Słuchaj, Asia, bo tego generalnie tą piłką nożną tak za bardzo się nie interesujesz, ale mam dla ciebie ciekawostkę, która może ci się spodobać, a nawiązuje do Mistrzostw Świata. Jest taki piłkarz, Erling Haaland. On gra w Norwegii, Norwegia już odpadła, no ale generalnie zrobił furorę, wiosłował tam razem z nimi, tą szyję wyciągał do przodu.
0: To jest ekstra, to akurat widziałam, pokazywałeś mi to kiedyś.
1: I słuchaj, wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu, bo generalnie na całym świecie się ogląda piłkę nożną, ale z jakiegoś powodu stał się ulubieńcem peruwiańskich rodziców i kibiców.
0: Okej.
1: I ci rodzice zaczęli nazywać swoje dzieci na cześć tego zawodnika, Erlinga Haalanda. Okazuje się, że od rozpoczęcia mundialu, od 11 czerwca, w Peru w sumie 563 dzieci zostało nazwane na cześć norweskiego piłkarza, z czego 468 małych ludzi otrzymało imię Haaland, gdzie u niego jest nazwiskiem, nie? Część w ogóle została nazwana po prostu Erling Haaland, a czwórkę nazwano jego pełnym imieniem i nazwiskiem, bo on też po swojej mamie ma Erling Braut Haaland.
0: Dobre, dobre, i tak nazywali dzieci.
1: Tak nazywali dzieci. Rodzi się dziecko Erling Braut Haaland, od dzisiaj
0: Wojtek,
1: tak będzie się nazywał.
0: Ja już absolutnie to widzę oczami wyobraźni i słyszę w swoich własnych uszach. Twoje następne dziecko będzie się nazywało Haaland Góralski.
1: Tak, Hochland.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: No to sprawdzamy, kto tam jest w środku, w tych pudelkach i innych brukowcach.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: No to jest przygoda, słuchajcie, te brukowce. U mnie tak, Pola Wiśniewska ogłasza na live'ie. Michał zablokował mnie na Instagramie. No i chyba dopiero wtedy do niej dotarło, że to jednak jest rozwód.
0: Takie czasy, proszę Państwa. Ja w ogóle przejrzałem sobie te pudelki, pomponiki i tak dalej. Okazało się, że wszystko to zostało zdominowane przez jeden wątek, bo rozwód Michała Wiśniewskiego z Polą to jest jedna sprawa, a druga sprawa to powrót pana Michała Wiśniewskiego do mandaryny. Ha. Zostało potwierdzone. I rodzi się tylko jedno pytanie.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
12: Eskaro.
3: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: jest SK Rock.
1: Niebezpiecznie na drogach Małopolski, utrudnienia m.in. na Zakopiańce. Julia Sfyrydenko w nowej roli w raporcie Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Nowa partia na polskiej scenie politycznej, na jej czele Paulina Henning-Kloska.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby są poszkodowane po zderzeniu dwóch osobówek w Pcimiu. Zablokowany jest teraz jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Zginął 76-letni mężczyzna.
3: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
1: Relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut 6 osób zostało rannych. Zabrano je do szpitali. Samochodami jechało w sumie 8 osób, w tym 3 nastolatków.
2: To jest raport.
1: Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą te decyzje, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
4: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
1: A Julia Sfyrydenko stoi na czele ukraińskiego rządu od lipca 2025 roku. Mamy nową partię na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum. Powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
5: Tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum.
1: A we wrześniu ma odbyć się konwencja programowa nowej partii.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Mimo kapryśnej pogody nie brakuje turystów nad Bałtykiem. Ci, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą jednak skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze.
6: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki. O tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
1: Wysoki sezon dopiero przed nami, mówi Maciej Chlewiński, który wynajmuje kilkanaście apartamentowców w Gdańsku i Sopocie.
7: Rok rocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
1: Dodajmy, że w tym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić.
8: Proszę Państwa, tylko przypomnę taki materiał, który Telewizja Polska wykonała i wyemitowała za najlepszych lat swojej działalności.
9: Polskie morze, oblegane przez turystów.
10: Polskie morze jest przepiękne.
11: Ja uważam, że Polska to jest najładniejszy kraj, no i nigdzie się nie wybieram.
12: Nic nie jest gorsze od wakacji za granicą.
2: Pogoda.
13: Swoją drogą, a propos sinic, przypomniała mi się taka moja rock'n'rollowa historia, jak wpadłam nad polskie morze, tak jakoś na wariackich papierach na weekend, wpadłam na plażę, piękna pogoda, myślę, Boże, jaki ciepły ten Bałtyk, się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nikt się nie kąpie, myślę sobie, kurczę, zwariowali ci ludzie, potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą, tym, Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Chcę myśleć, aha.
8: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica. Proszę Państwa, coraz cieplej ma być w najbliższym tygodniu. Dziękujemy za prognozę pogody.
0: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
8: Ania Kruszyńska dzisiaj razem z nami. Dzisiaj razem z Państwem celebrujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Pytamy o to, co najbardziej rock'n'rollowego zdarzyło Wam się w życiu.
13: No właśnie, Ania, co u Ciebie się zdarzyło rock'n'rollowego?
14: Sprzeciwianie się niesprawiedliwości to taki rock'n'roll mój życiowy.
8: Ale co, o wypłaty walczyłaś?

0: Lombard, to za nami mam takie wspomnienie w głowie, kiedyś poszedłem do kuzyna i on mi tę płytę odpalił, dał mi słuchawkę, mówi sobie, słuchaj, siedź tutaj, a my pójdziemy obok sobie grać na komputerze. Po 5 minutach ktoś mnie stuka w ramię, mówi, hej, ale zamknij się, dobra? A ja wszystko śpiewałem, tak się darłem, że dookoła nikt nie mógł w ogóle się skupić.
1: Nie, to są naprawdę absolutnie ekstra rzeczy. Dzisiaj mówimy o rock'n'rollowych historiach, jakie mieliście w życiu, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo rock'n'rollowych rzeczy człowiekowi bierze się też z nudy. I jak myśmy się nudzili, ja i moi trochę zwariowani koledzy, to właśnie wpadały wtedy dziwne pomysły do głowy. Pamiętam, jak siedzieliśmy na Helu, nie wiało nic, my wszyscy chcieliśmy pływać na deskach windsurfingowych, ale nie wiało nic, w związku z tym okazało się, że ten kolega w busie ma również snowboardy, więc pojechaliśmy do kopalni piachu w Pucku i zjeżdżaliśmy po piachu na snowboardach. Bardzo to było dziwne.
0: Proszę bardzo.
1: Marcin napisał też, jednym z najbardziej rock'n'rollowych rzeczy w moim życiu to różne wypady koncertowe, jazda kilkaset kilometrów w środku tygodnia na koncert, potem powrót w nocy do domu i rano do pracy, koncert z łysą żoną w trakcie chemioterapii i te dziwne spojrzenia ludzi. Ale co nas to? Ważne, że Gocha zadowolona. Gocha i Marcina pozdrawiam bardzo serdecznie. Mieliśmy przyjemność poznać się w Atenach i to rzeczywiście jest bardzo rock'n'rollowe małżeństwo.
0: I jeszcze messengerski rok. Halo, dzień dobry.
2: Zawsze chciałem mieć glany i chodziłem do rodziców, prosiłem, błagałem ich, kupcie mi glany. Nie chcieli mi ich kupić, ale jak już w końcu ich przebłagałem i udowodniłem, że jestem na tyle odpowiedzialny, dorosły, a miałem 15 lat, w końcu mi kupili te glany. Założyłem, poszedłem w nich do szkoły i nakopałem jakiemuś chłopakowi tymi glanami i na drugi dzień już je musiałem zdjąć, a starzy mi je zdeponowali i do tej pory już ich nie widziałem.
0: Ale proszę Państwa, umówmy się, bicie innych to nie jest trochę rock'n'rollowe, tylko głupie.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale glany w porządku.
1: Glany w porządku, krzywdzenie innych nie w porządku. O tym bardzo dobrze zresztą wie zespół U2, który jest bardzo mocno działa w ogóle generalnie na rzecz pokoju na świecie. To jest utwór pod tytułem Street of Dreams.
0: No to jak Gołębiewski.

0: co najbardziej rock'n'rollowego przytrafiło wam się w życiu. Czekamy na kolejne propozycje i przypominamy, że poniedziałki od jakiegoś czasu są dniem konkursów i dziś chcielibyśmy państwu przypomnieć, zresztą Asia, dla ciebie to chyba będzie debiut z tym konkursem na antenie Eski Rock. Konkurs nazywa się tak, uważaj.
1: Kończ waść w Eski Rock.
2: Ja nawet nie wiedziałam, że ja tutaj jeszcze prawie po roku z wami wariatami będę jakoś debiutować znowu, ale proszę bardzo, jednak życie jest zaskakujące, to będzie mój debiut.
0: Był kiedyś taki program w telewizji, tak to leciało, że leciała piosenka, nagle przerywano ją i trzeba było dokończyć dalszy ciąg. Kilka wersów, jeden wers, kilka słów.
2: Po jednej nutce.
0: Po jednej nutce, no tutaj właściwie po kilku nutkach trzeba dokończyć dalszy ciąg piosenki, na pewno dobrze państwu znanej, więc państwo wysyłacie nam na Messengera Eskirok swoje numery telefonów, my do jednej z osób odzwaniamy na żywo na antenie, prezentujemy fragment piosenki w taśma profesjonalna, państwo odgadujecie, a potem wręczamy wam wór pięknych nagród Eski Rock. Co wy na to?
2: No, ja myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja. Czekamy na wasze numery telefonów.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: jam.
1: To jest SK Rock.

0: Cóż bardziej rock'n'rollowego może nam się przytrafić o poranku niż Van Halen, co?
1: Nie, to jest niewiarygodne swoją drogą, że takie utwory, które po prostu absolutnie nigdy się nie starzeją, nigdy się nie nudzą. Jump do nich zdecydowanie należy, by dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla o najbardziej nie rock'n'rollowych wyczynach waszego życia. Kto ma dzieci, ten zrozumie.
2: Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Tak w temacie dnia, tak po przemyśleniach uznaję, że najbardziej rock'n'rollową rzeczą, jaką w życiu zrobiłem, było założenie rodziny, założenie firmy, wychowanie dzieci. To był dopiero rock'n'roll.
3: Halo? Będzie rozmowa międzynarodowa! Z Londynu! Proszę nie odkładać słuchawki!
4: Telefon zaufania Eski Rock
5: 691 613 613.

0: promocja. Joanna Ziętarska.
1: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
0: Łukasz Bąk.
2: Wspomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
0: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: 7.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. W Warszawie rozbito gang oszustów. W akcji policjanci z Woli. Funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn. Oszuści krali tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Łącznie usłyszeli 31 zarzutów, a wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. Mężczyźni trafili do aresztu, grozi im do 15 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Kolizja na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Doprowadził do niej nietrzeźwy kierowca. Do zdarzenia doszło wieczorem na wysokości Dzierżkowa w kierunku Warszawy, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Fiat mężczyzna nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył.
6: Jeepem kierowała trzeźwa 45-letnia kobieta, z kolei 53-letni kierowca Fiata miał 0,5 promila alkoholu w organizmie i został zatrzymany.
5: Rok. Sport.
6: Piąty wielkoszlemowy tytuł dla Janika Sinera. Włoch w finale Wimbledonu nie dał szans Aleksandrowi Zwieriewowi, wygrywając w 4 setach. Po meczu niemiecki tenisista w żartobliwym tonie mówił.
8: Well, first of all, Janik,
6: cóż, po pierwsze, really like Janik, już cię nie lubię. Przegrałem 9 raz z rzędu. Gratulacje dla Janika. Kolejny raz pokazał, dlaczego jest najlepszym graczem na świecie. Mówił Zwieriew, który po turnieju w Londynie awansował na drugie miejsce w rankingu ATP. Wielki sukces Krzysztofa Ratajskiego. Polak wygrał European Darts Open w Leverkusen. Zawody okazały się historyczną imprezą dla polskiego darta. Po raz pierwszy do półfinału dotarło 2 zawodników z naszego kraju. W półfinale Ratajski poradził sobie z Sebastianem Białeckim.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9 w SC Rock.
9: Proszę Państwa, dzisiaj sporo ciekawych dat w kalendarzu. Dokładnie 13 lipca 1969 roku w Mysłowicach narodził się człowiek, jeden z tych, bez których tego zespołu sobie nie wyobrażamy. Dziś urodziny obchodzi Przemysław Myszor. Open.

0: The Pretty Reckless. Dopóki takie zespoły są na rynku muzycznym, nie mam obaw o to, że rock'n'roll umarł.
1: Nie, błagam was. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Pytamy was, co najbardziej rock'n'rollowego

0: Ale każda podróż, kiedy się wybierasz samemu, kurczę, to jest jakaś wielka przygoda, wiesz, nagle ktoś cię wysadza w środku pola, albo jedzie samochodem, który nie wiesz, czy dojedzie do następnego zakrętu.
1: To jest ekstra, przejechałam od Paryża do Włoch, przejechałam autostopem, kiedyś miałam 17 lat, wtedy dobrze, że żyję.
0: Widzisz, a państwo, to mają dopiero przygody.
2: Bardziej rock'n'rollową rzeczą w życiu, jaką zrobiłem, myślę, że jest udział w nagiej mili na Woodstocku. Przebiegłem cały dystans od pasa w dół na Gusienki. To było coś.
0: Słuchaj, Jaśka, jak to się stało, że my w ogóle w tym wydarzeniu nie braliśmy udziału, nawet nie widzieliśmy o jego istnieniu?
1: To prawda, ja się wybieram w tym roku.
0: Więc wszystko przed tobą. Proszę wyszukiwać Jaśki.
3: Eskarok. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: proszę Państwa, droga Joanno, obiecałem, więc tak też się dzieje. Czas na powrót, wielki powrót konkursu Kończ Waść.
1: Sorry to keep you waiting.
2: Kończ Waść.
1: Kończ Waść.
2: W ESC Rock.
3: No ja się jaram, prawdę mówiąc, bo to jest mój debiut. Kończ Waść to jest bardzo takie częste, to coś, co pada między chłopakami, jak jesteśmy w komplecie, ale teraz jesteśmy z Wojtkiem, kończę na urlopie i nie może ci powiedzieć Kończ Waść, w związku z tym zatrudniliśmy do tego słuchaczy.
0: Tak jest, proszę Państwa, dzwonimy do jednego z Państwa, wylosowaliśmy, dużo osób się zgłosiło, no ale tylko jedna osoba może wystąpić dziś w tym konkursie. Przypomnijmy zaraz zasady tegoż pięknego konkursu, tejże zabawy antenowej.
4: Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry. Z kim mamy do czynienia?
4: Dzień dobry, Łukasz z tej strony.
0: Łukasz. Z pół Tuska, jeśli się nie mylę.
4: Tak, z połowy naszego premiera.
0: Tak jest, czyli Facebook nie kłamie. Łukaszu, druga Janno, też ci przypomnę od razu. Zasady konkursu nie są trudne. Aha. Być może kojarzysz to z dawniejszych czasów, Eski Rok. Zabawa polega na tym, że prezentujemy ci taśmę profesjonalną, fragment znanej polskiej piosenki. Ona w pewnym momencie dosyć szybko zostaje zatrzymana. Ty musisz nam dośpiewać albo po prostu powiedzieć, jak brzmi dalszy ciąg tekstu, a my potem weryfikujemy, czy to dobry tekst. No i jeżeli wszystko się zgadza, to wygrywasz wór nagród łącznie z piękną koszulką z napisem I love 6 na 9 SK Rock.
4: Super.
3: Pasuje?
0: Pasuje?
3: Ja w ciebie wierzę. Luka, będzie wszystko w porządku, zobaczysz po prostu. Jesteś gotowy?
4: Oczywiście.
3: No to jedziemy.
0: Tak jest, najpierw Eśka ci będzie podpowiadała. Uwaga, proszę Państwa, część pierwsza tejże zabawy. Proszę się skupić.
5: Ci ludzie to brudne świnie.
4: Co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, to po prostu litościwa, tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości i tak dalej.
0: I tak dalej, jeszcze dla formalności.
5: Co napletli o mojej
0: nie
5: dziewczynie.
0: Nie mogło być inaczej, brawo!
3: Stary, zrobiłeś mi dzisiaj dzień, naprawdę.
0: No, trudno nie było, ale bardzo się cieszymy, że nie uległeś tej presji, bo przy telefonie człowiek jednak wariuje czasami, nie?
4: Powiedzmy. Rzadko mi się zdarza.
0: Brawo, Łukaszu, pozdrawiamy ciebie, pozdrów resztę premiera i życzymy ci wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, i Łukasz, i Państwo będziecie teraz mogli w oryginalnej wersji w całości wysłuchać tego pięknego utworu.

0: żadnych z organizacji, kocham.
1: Radio SK Rock.
0: Bardzo lubię to radio i bardzo często słucham. Macie dobre wiadomości i świetną muzykę. Bardzo ją lubię i bardzo, bardzo mi się to radio podoba.
2: SK Rock.

0: Szkoda, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja to mam hit, słuchajcie. W ogóle nawet nie znam tych ludzi, co o nich mowa, ale uwaga. Wygrał żonę w rywalizacji na TikToku. Zaraz po ślubie planowali rozwód, aż ostatecznie zamieszkali w przerobionej karetce. Jedniej teraz będzie mógł robić usta, a potem strzał z defibrylatora.
2: Nie, no Gądziu byłby dumny z tej informacji, z tej puenty. U mnie, proszę państwa, dramat Marii Jeleniewskiej. Narzeka, że wygląda zbyt młodo, żeby znaleźć sobie dojrzałego faceta. Rzeczywiście dramat.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: 18-letni chłopak zniknął pod wodą. Tragiczny finał akcji we Wrocławiu. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Sytuację śledzi nasz reporter. W raporcie Nowy Sącz i letnia strefa relaksu dla fanów literatury.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Chłopak zniknął pod wodą podczas próby przepłynięcia akwenu. Służby otrzymały zgłoszenie wczoraj przed godziną 19:00. Nieprzytomnego 18-latka wydobyto na brzeg, jednak mimo resuscytacji jego życia nie udało się uratować. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób.
3: To jest raport.
1: Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. A to od razu odbija się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a cztery zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
1: Przypomnijmy, wcześniej Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi. Zatrzymał też 2 zagraniczne statki, na co odpowiedzią były amerykańskie ataki. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco skoczyły ceny ropy na światowych rynkach. Popularna ropa Brent kosztuje już prawie $80 za baryłkę. Byli ścigani za przestępstwa seksualne, narkotykowe oraz pobicie. Lubelscy łowcy głów zatrzymali w Hiszpanii 2 braci. Mężczyźni w wieku 32 i 35 lat poszukiwani byli łącznie 6 listami gończymi, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Obaj poszukiwani to mieszkańcy powiatu chełmskiego. Młodszy z nich był ścigany 2 listami gończymi. 32-latek za granicą ukrywał się razem ze swoim starszym bratem. Ścigany 4 listami gończymi, mężczyźni prowadzili koczowniczy tryb życia. Podczas ich zatrzymania na terenie jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie.
1: Zatrzymani w Hiszpanii bracia trafili już do Polski i zostali osadzeni w areszcie. Młodszy ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Starszy został skazany na 4 lata więzienia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Można odpocząć, ale też poczytać książkę. W Nowym Sączu działa letnia strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce stworzyła biblioteka publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
6: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
7: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
8: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą bywalczynią w bibliotece, w różnych filiach, dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
1: Dodają czytelnicy, na strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, a być może także we wrześniu.
9: W moim życiu przeczytałem 2 książki.
10: Naprawdę? Co to było? Poczytaj mi, mamo.
9: Jedna z nich to Ojciec Chrzestny.
11: Pogoda.
12: W sumie to można włączyć teraz strefę relaksu. Ja wiem, że mamy poniedziałek, ale wszyscy chyba wyglądali jak kania dżdżu pięknego weekendu i on się szykuje. Mm-hmm. Sobota i niedziela. W Warszawie to nawet przekroczy 30, ale i w Gdańsku 28.
13: O, ja
12: w
13: też ostatnio przekroczyłem 30.
12: Tak, to ale wiesz co, już jakiś czas temu to chyba było, nie?
13: Pod koniec czerwca.
14: Sześć na dziewięć.
15: Sześć na dziewięć.
14: Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
13: Co najbardziej rock'n'rollowego przytrafiło wam się w życiu? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy.
12: Dzisiaj przytrafił po 30 rock'n'rollowy Wojtek. A Aniu, co u ciebie?
1: A u mnie FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek.
13: O, proszę bardzo. Kogo tym razem wydoją?
1: Będzie mowa o trawie.
13: O! O!

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobił piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
1: No widzisz, proszę bardzo.
0: Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Proszę Państwa, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i na tym powinniśmy się skupić. Pytamy Was o historie związane z rock'n'rollem i o to, jakie rock'n'rollowe historie Wam się przytrafiły w życiu.
1: Ach, chciałam Ci powiedzieć, że nie tylko Ty jesteś po prostu w wersji jak łysy grzywką o parapet. Ja też tak kiedyś zrobiłam. Pamiętam właśnie a propos tego autostopu, jak sobie jechałam przez Francję z moją serdeczną przyjaciółką. Złapałyśmy na stopa furgon, który miał 3 miejsca z przodu. Problem polegał na tym, że pan kierowca, być może bardzo miły, ale on nie mówił ni wzą po angielsku, a my nie widzą po francusku, więc zapadła taka bardzo niezręczna cisza w tym samochodzie, która mi potwornie przeszkadzała i strasznie mnie uwierała. No i w pewnym momencie, ponieważ nie bardzo mogliśmy z nim rozmawiać, mijaliśmy rowerzystę na drodze i ja wygłosiłam zdanie pod tytułem: O, Tour de France! Pan spojrzał na mnie jak na kompletną idiotkę, moja przyjaciółka powiedziała się: Tala, cię błagam, to już więcej nic nie mów.
0: Państwu co się przytrafiło w podróży?
2: Takich rock'n'rollowych to zanim było Aerosmith i Crazy, to myśmy z koleżanką zrobiły coś podobnego, tylko no to nie było Los Angeles, tylko Warszawa, Biłgoraj. I nie autem, bo byłyśmy za młode, żeby mieć prawo jazdy i samochód tylko stopami. Jedna tutaj nasza mamusia podwiozła nas pod dworzec kolejowy, będąc przekonana, że my wsiądziemy w pociąg i pojedziemy na ten obóz, gdzie miałbyśmy waletować, a myśmy wyszły z drugiej strony dworca, pojechałyśmy na rogatki Warszawy i łapałyśmy stopa, pędząc sobie przez pół Polski z bardzo zresztą fajnymi ludźmi. No i ja do tej pory mojej matce współczuję.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Rodzice to byli z nami generalnie przechlapane. A teraz uwaga, w gruncie rzeczy niesamowita nowość. Teraz będę wymieniać wszystkich, którzy biorą udział w tym utworze. Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i Cool Kids.
0: No to właśnie o tych wszystkich wspaniałych dzieciach, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, również przy okazji historii rock'n'rollowych.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Dziś przypominamy, celebrujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, prawda?
1: Tak, to prawda. Państwo macie takie fajne pomysły na to, jak żyć rock'n'rollowo. Proszę bardzo.
0: Tym bardziej, że potraficie to połączyć z mistrzostwami świata, których niby nie oglądamy, a jednak...
2: A wiecie, jaki jest najmodniejszy rock'n'rollowy utwór w dzisiejszych czasach? Holland, Holland,
3: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
4: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
5: Karma wraca.
4: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
5: Dobrało się.
4: Ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Dorota Szelongowska.
3: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
0: A już teraz raport Eski Rock i Ania Kruszyńska przed mikrofonem.
7: Eska Rock. Raport.
8: Zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. Raport zaczynamy od ataków ukraińskich dronów na miejscowość Pionierski oraz miasto Sołnieczno-Gorsk. W ciągu nocy nad obwodem moskiewskim zestrzelono 81 ukraińskich dronów. 25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową operację wpływu. Jej celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. A przypomnijmy, Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 roku, czyli początku inwazji na pełną skalę. Po ponad 24 godzinach sytuacja została opanowana. Wracamy do pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, z którym walczyły liczne zastępy Straży Pożarnej. Na terenach kolejowych paliły się odpady. Pożar wybuchł w sobotę około godziny 17, a akcja gaśnicza zakończyła się dopiero wczoraj, po godzinie 18.
9: 57 pojazdów z ludźmi było tam i to było 220 ratowników. Największym problemem przy tym pożarze to były odpady, które tam były zgromadzone. Paliło nam się około 50 na 70 metrów składowiska odpadów. To były rozdrobnione elementy plastikowe i inne odpady, które się po prostu na takiej pryzmie dużej paliły.
8: Podsumowuje Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Ogień objął także dachy dwóch zabytkowych wież ciśnień oraz budynek parowozowni. W akcji nikt nie ucierpiał.
7: To jest raport.
8: Znany m.in. z ról w serii Park Jurajski. W wieku 78 lat zmarł Sam Neill. O śmierci aktora poinformowali jego bliscy w mediach społecznościowych, a do tematu będziemy wracać.
7: SK Rock Sport.
8: Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z 3 na 8 miejsce. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka, która ma już jednak bardzo małą przewagę nad Jeleną Rybakiną. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. 2 oczka wyżej jest Kamil Majchrzak. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie piłkarskiej federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Trawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: takich rock'n'rollowych zdarzeń, no to myślę, że to można śmiało zaliczyć. Kiedyś wracałem z klubu Proxima, zapewne redakcji SK Rock znany. Często tam, że tak powiem, chadzałem swego czasu dawno temu. No i wracałem nienachalnie trzeźwy i na dworcu w Śródmieście. Z jakimś bezdomnym rozmawiałem, nawet dałem mu parę złotych, młody chłopak, szkoda mi go było, jak to mi. No i co? I później nie wiem, czy on był sprawcą tego wspaniałego wydarzenia, czy nie, ale obudziłem się bez butów, w sensie przysnąłem, czekając na pierwszy pociąg do Grodziska Mazowieckiego, z którego pochodzę. No i patrzę, a tu nie ma butów, a że posiadałem wtedy niejakie New Rocki, które już wtedy były warte dobrych kilkaset złotych i wyglądały dosyć designersko, no to komuś się spodobały.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I to wcale nie jest żart. Administracja hotelu była tak zmęczona zaklepywaniem leżaków jeszcze w środku nocy, że wprowadziła takie właśnie systemowe restrykcje. Tak więc teraz basen jest ogrodzony, a bramki pilnuje specjalny ochroniarz i nie ma.
1: Tak. Naprawdę?
0: Tak, i przyjdziesz sobie w nocy na basen, żeby sobie posiedzieć po prostu i pochlupać nóżką.
1: Na szczęście, proszę Państwa, są jeszcze na świecie miejsca, gdzie nie trzeba wcale rezerwować leżaków, tylko przyjść z parawanem.
2: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie Was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego.
3: 6 na 9. SCO. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: O rock'n'rollowych historiach to dzisiaj rozmawiamy. Co najbardziej rock'n'rollowego przytrafiło wam się w życiu i zupełnie niespodziewanie przed chwilką słuchacz wspominał o tym, jak mu buty podwędzili po koncercie. Słyszałaś to?
1: Nigdy w życiu chyba mi nikt nie podwędził butów, tak się nad tym zastanawiam. Zdarzyło mi się, że zostawałam bez butów, albo że mi się obces złamał, albo że mi się zepsuł but, ale chyba nikt mi nigdy w życiu butów nie ukradł.
0: Wiesz, jak się okazuje, problem jest szerszy, bo tym razem mamy słuchacza na linii, który te buty podwędził, ale tacie.
2: Moja historia z rock'n'rollem to się zaczęła tak, że w latach 90. to był początek, końcówka już, można powiedzieć, rytmu wiarocin. Kurczę, z kolegami żeśmy powiedzieli, że śpimy pod namiotem u kolegi i ja pamiętam, zwężałem sobie sam na maszynie spodnie, żeby były takie obcisłe. Włosy robiliśmy na mydło i kurczę, nie miałem butów glanów, bo nie stać było człowieka. To pamiętam, tata takie nowe buty robocze dostał i te nowe buty robocze mu zabrałem i tak żeśmy, ja ubrałem te buty robocze, pamiętam, tak mnie kurczę obtarły, ale historia zarąbi.

0: proszę Państwa, wszystko to dobre kiedyś się kończy, ale po koniec czegoś jest zawsze początkiem czegoś nowego, prawda?
1: Słuchajcie, startujemy z bardzo pięknym dniem, Międzynarodowym Dniem Rock'n'Rolla, w związku z tym tego Wam życzymy rock'n'rolla w życiu, zwłaszcza, że jest może nie piątek, ale jednak 13 i to jest zawsze szczęśliwy, dobry rock'n'rollowy dzień.
0: Nie no, pięknie, najgorzej, nie dość, że poniedziałek, to jeszcze 13, super kumulacja.
1: Ale jest spoko, 13 jest ekstra.
0: Jarosławie, czy Ty jesteś z nami? Halo? Halo, przyszedłeś do pracy, halo. Leniuchu.
1: Halo, żyjesz?
2: Jak Leniuchu? Co Leniuchu? No, proszę nazwać mnie starym dziadem, ale nie leniem.
0: O, starym dziadem jak najbardziej, nie ma problemu.
1: Słuchaj, no mnie by było trochę głupio nazwać cię starym dziadem, ale generalnie bardzo się cieszymy, że jesteś na miejscu i w związku z tym przejmij ten cudowny Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, dobra?
2: Biorę.
1: Dobra.
0: Jaro, zobacz, przygotowaliście nawet specjalny wstęp dla ciebie. My dziękujemy. Jaro zaraz Państwu zrobi piękny dzień.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! Jarosław! Jarosław!
3: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 w ESC Rock.
5: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: Kolejne tragiczne doniesienia o utonięciu. 30-letni mężczyzna skoczył z pomostu. UOKiK postawił zarzuty influencerom za reklamy kierowane do dzieci. W raporcie także gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego w wieku 78 lat zmarł sam Neil.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Skoczył z pomostu i zniknął pod wodą. Kolejne tragiczne doniesienia o utonięciu. Tym razem nad jeziorem Czarownic w Nowem koło Świecka, gdzie zginął 30-letni mężczyzna.
2: Zniszczonej świadków mężczyzna skoczył do wody w okolicach pomostu na jeziorze Czarownic, po czym nie wypłynął. Po około 30 minutach udało się zlokalizować mężczyznę właśnie pod wodą. Działania zespołu ratownictwa medycznego polegały na przywróceniu czynności życiowych, jednak nie udało się tego zrobić.
0: Relacjonuje Adam Gwizdała ze Świeckiej Straży Pożarnej. Mężczyzna skoczył z pomostu już po zakończonym dyżurze ratownika na kąpielisku. Według danych Komendy Głównej Policji od początku czerwca w całej Polsce utonęło już ponad 80 osób.
1: To jest raport.
0: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerów. Ma to związek z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci, poinformował UOKiK. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, a do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. Rekordowa fala upałów. Państwa europejskie zgłosiły ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów pod koniec czerwca. Na południu i zachodzie starego kontynentu temperatury sięgają blisko 40 stopni. Wkrótce upały dotrą także do Polski. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba?
3: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
4: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
3: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neil, gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego.
5: It's a dinosaur.

0: A w imponującym filmowym dorobku Samanila są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy produkcje Polaków Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju, tam też miejscami burze. Temperatura od 19-22 stopni na południowym wschodzie, około 25 w centrum i na północy, do 28 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
1: Rock.
2: Kultowe kawałki,
1: kultowe historie.
2: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: to wychowanie zespołu T-Laf. Ja swoje dzieci wychowuję w duchu rock'n'rolla. Dziś dzień, Światowy Dzień Rock'n'Rolla i mam nadzieję, że to będzie także ich święto dzisiaj, tych moich młodych, czy już nie takich do końca młodych bąbelków, które siedzą w domu w wakacje. Takie czasy. Kwadrans po dziewiątej. Pan Jaromówi, dzień dobry. Zacząłem swój dyżur kultowe historie piosenką zespołu Metallica. No i postanowiłem, by ten Światowy Dzień Rock'n'Rolla trochę bardziej uczcić, że przyniosę Państwu prezent związany z tym zespołem. Ale co to takiego, to opowiem za małą chwilę. Teraz ci, którzy mają okazję nosić dumną nazwę SK Rockstar, a więc są zespołem, który wygrał nasz szybciutki konkurs na młode, obiecujące talenty. No i oni brzmią właśnie tak.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Flying Bison. Gdyby Państwo mieli ochotę, Ostrava, czeski festiwal, to jest miejsce, w którym będzie można się z nimi spotkać. Like a Whisper in the Night.

0: Wielki hit zespołu Dire Straits, mniej więcej z połowy lat 80. Brothers in Arms. A ja będę miał dla Państwa wielki hit z połowy lat 90. No troszkę z drugiej połówki może, bądźmy precyzyjni, bardziej precyzyjni, bo z reedycji albumu wydanego w oryginale w listopadzie roku 97. A więc powoli ta płyta, która będzie dla Państwa do wygrania, będzie zbliżać się do 30 urodzin. Reload, 7 studyjny album zespołu Metallica, ostatni studyjny z oryginalnymi piosenkami Metallica, nagrany z ich ówczesnym basistą, czyli Jasonem Newsteadem. Potem jeszcze był garaż, potem był koncertowy S&M, a potem już na horyzoncie był koniec współpracy. Rok 97. Co Państwo wtedy robili? Proszę się pochwalić drogą messengerową. Polecane głosówki, ale gdyby Państwo mieli ochotę tylko napisać, to też chętnie poczytam. Reedycja albumu Reload Metallica do zgarnięcia dziś w ten światowy dzień rock'n'rolla.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Trochę zazdroszczę Myszerowi, że ma urodziny w taki właśnie dzień. Człowiek, który wspomina, że kiedy był młody, początek lat 90., to nie za bardzo było gdzie pójść. Nie było żadnej fajnej knajpy w Mysłowicach. Po prostu nic ciekawego nie było. Mówi o Mysłowicach tamtych czasów czarna dziura. Co mieliśmy robić? Co drugi chłopak chciał wtedy być w kapeli rockowej? No i my też. Jemu taką kapelę udało się, no może nie założyć, bo Mysłowic nie zakładał, ale szybko do nich dołączył w roku 96. Myszor ma dzisiaj 57 urodziny. To jedna z jego prawie w 100% napisanych dla Myszlowic piosenek. Acid Lens.

0: taka krucha, taka śliczna dziewczyna z takim głosem jak trzeba. Sandra i Iguana Apes, Big in Japan. Rok 97 wzięty na tapet. Pytam Państwa, co Państwo wtedy robili, bo do zgarnięcia reedycji albumu właśnie sprzed 29 lat. Niektórym może być trudno, jak panu Andrzejowi.
1: Szkoda, że nie wygram płyty, bo ja miałem w 97 roku 5 lat, więc powiem szczerze, że nie pamiętam, co robiłem.
0: Panie Andrzeju, zazdroszczę tego młodego wieku. To jest chyba najważniejsze i jest pan moim zdaniem już zwycięzcą.
2: Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolkę
4: zrobię.
3: Nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jack White uwielbia zaskakiwać swoich fanów i po raz kolejny udowodnił, że tradycyjne kampanie marketingowe są mu zupełnie zbędne. Właśnie na rynku ukazał się jego nowy solowy album zatytułowany Frozen Charlotte. Na wydawnictwie znalazło się 13 utworów, które są kontynuacją tej samej drapieżnej, surowej, rockowej energii z bluesowymi fundamentami co 2 lata temu. A więcej o tej nowej płycie przeczytacie na skrock.pl.
2: SK Rock Radar.
6: Hi, how's it going? We're called Muse.
7: Hi, this is Trey Cool of Green Day.

Creedence Clearwater Revival w Esce Rock. Co robiliśmy w 97, panie Jaro? Pisze Piotrek. No, byliśmy piękni, szczupli, młodzi i atrakcyjni. Też mam wrażenie, że tak było w moim przypadku. Ale to se ne wraci. No dobrze, 97 rok. Pytam o to, co państwo wtedy robili, bo mam do wydania album właśnie z tego roku, Reload Metaliki w specjalnej reedycji. A teraz przeniesiemy się w czasy o wiele bardziej zamierzchłe, bo do lat 60. i wspomnimy początek pewnego bardzo ważnego zespołu. Patrząc na nasze początki, nie wiem, jak to się stało, że doszliśmy do tego w

0: piękna piosenka o dawaniu i o tym, że potem do nas coś wraca. Na przykład może wrócić płyta Reload Metallica z roku 97. Pytam Państwa cały czas o to, co Państwo robili te 29 lat temu. Nie chodzi dokładnie o to 13 lipca, czy Państwo gotowali obiad. Chodzi mi o to, czy byli Państwo na przykład na studiach. Może już była pierwsza praca, jakaś pierwsza miłość. A może coś innego. Messenger Eski Rok do dyspozycji. Do tematu wrócimy już po 10:00 po raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę mu, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
8: Grozi mu dożywocie tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety. Koniec obławy na Pumę. Przez kilka dni grasowała w zachodniopomorskich lasach. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokik wziął pod lupę dwóch twórców.
6: SK Rock. Raport.
8: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił śledczym złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Ogłoszono alarm dla jednostki tamtejszej policji. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok ofiary.
6: To jest raport.
8: Koniec obławy na Pumę w Zachodniopomorskiem. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
9: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
8: Relacjonuje Maciej Wiurek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Według nieoficjalnych informacji puma może trafić do poznańskiego zoo. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokik wziął pod lupę dwóch twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców.
10: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
8: Mówi prezes Łokik Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Do lasu nie tylko na jagody. W Wielkopolsce są już poziomki i pierwsze kurki. Niedługo pojawią się też maliny i jeżyny. Są jednak miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
11: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do ogrodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
8: Apelowała leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
0: Poziomek w moim lesie już nie ma. Wszystkie zjadły.
12: Niemożliwe.
1: SKROK Biznes.
8: Nieuprawnione korzystanie ze zwolnienia z podatku w spółkach z branży komunalnej wykrył Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Łączne zobowiązania podatkowe z odsetkami wyniosły blisko 20 milionów złotych, poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa. Urzędnicy przeprowadzili 4 kontrole, obejmowały rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2020-2021. Czas dojazdu do pracy jest jednym z kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowej pracy, a 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiego dojazdu, wynika z raportu Pracuj.pl. Taką decyzję najczęściej podejmowały kobiety oraz najmłodsi kandydaci w wieku od 18 do 24 lat, wśród których odsetek ten wynosi 71%. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,69 zł, a funta 5,08 zł.
1: Pogoda.
8: Poniedziałek pochmurny, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie, tam też miejscami burze. Temperatura od 19 stopni na południowym wschodzie, około 25 w centrum i na północy, do 28 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.

0: stare, dobre AC/DC. W minionym tygodniu Bon Scott miałby urodziny. Ciekawe, gdyby żył, czy nadal byłby taki TNT. 11 minutek po godzinie 10. Co Państwo robili w roku 97, kiedy wychodziła w oryginale płyta, którą w reedycji chcę dziś Państwu podarować, czyli Reload Metallica?
1: Hej, tu Piotrek.
2: Dokładnie 13 lipca tegoż roku ja obchodziłem swoje 22 urodziny. Pozdrawiam.
0: Ach, piękne czasy, kiedy byliśmy naprawdę piękni i młodzi. Niektórzy to w ogóle byli młodzi, na przykład pani Zuza.
3: Dzień dobry, pani Jaro. 29 lat temu to ja strajtkowałam sobie w pieluchę. Ale znając gust mojego ojca, to w odpowiednich rytmach. Pozdrawiam.
0: Umiem sobie to wyobrazić. No dobrze, to czekam na Państwa wspomnienia, a teraz...
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Znam sos czosnkowy, znam sos tatarski. A od teraz będę znał sos chaosu. Katarzyna Nzowska.

0: Tom Petty, jego Free Folly. Wracamy do opowieści, co państwo robili w roku 97, bo te historie są naprawdę fantastyczne.
1: Tu kolega mówił, że nie pamięta, bo miał 5 lat w 97 roku. Ja z kolei co robiłam, to się dopiero rodziłam, bo urodziłam się w kwietniu 97 roku.
0: To naprawdę są państwo bardzo młodzi. Ja myślałem, że my mamy starych słuchaczy. Tutaj proszę, okazuje się, że są tutaj wśród państwa bardzo, ale to bardzo młodzi, ale na szczęście są też tacy w podobnym do mnie wieku. Michał.
2: Fajnie się trafiło. 97 rok to pierwszy rok, w którym jestem w stanie dopasować jakieś wydarzenie, co się działo, a ja je pamiętam. Pamiętam, że interesowałem się powodzią na Dolnym Śląsku.
0: Tak, ja nawet byłem krótko po tym, jak woda zeszła we Wrocławiu i trochę pomagałem sprzątać, ale to takie wspomnienie, którego chyba nie chciałbym pamiętać.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: O, ten rok 97 też doskonale musi pamiętać Marek Piekarczyk. Wtedy już był wiekowym człowiekiem. W 97 roku już miał 46 lat. Człowiek, który przychodził na świat w moim rodzinnym Poznaniu. Dokładnie będzie w tym roku ile, panie Marku? 75? Dobrze liczę? Ale zleciało. Ale mam nadzieję, że jeszcze pan długo z nami będzie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. TSA 51.

0: Somewhere I Belong. Pytam Państwa, rok 97, a to był rok, kiedy na przykład zespołu Linkin Park nie było. Znaczy, mógł być, ale na pewno nie był jeszcze zespołem znanym. A u Państwa, co się ciekawego działo w roku 97? Rafał?
1: W 97 roku to ja zaczynałem szkołę średnią 1 września. Trafiłem do internatu, gdzie nie bardzo ludzie, którzy tam mieszkali, czaili, co ja mam w głowie i co ja lubię. Odróżniałem się mocno od wszystkich, ale na szczęście po pół roku stamtąd wyrzucony i zamieszkałem razem z moim kumplem na stacji.
0: No właśnie, zastanawiam się, czy lepiej być na stacji, czy jednak w czymś rodzaju właśnie akademika. Kiedy chodziłem na studia w swoim rodzinnym mieście, to zazdrościłem tym, którzy mogli się z tej chaty wyrwać i trochę w tym akademiku pomieszkać. Znaczy, też starałem się u nich mieszkać. Zdarzało się, że po nawet i kilka dni. No ale tak na stałe to z racji pobytu w tym samym mieście sensu nie było. Pan Krzysztof?
2: Drogi Jaro, w 97 to miałem 23 lata i właśnie kończyłem studia i zacząłem szukać kobiety swojego życia, którą znalazłem 5 lat temu, a 2 tygodnie temu z nią wziąłem ślub. Miłego dnia dla wszystkich, hej.
0: Czekaj, zacząłeś szukać w 97, znalazłeś 5 lat temu, to trochę ci to zajęło.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.
5: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
6: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

do kolejnych akcji charytatywnych, no i nagrali specjalną płytę, potem były zyski z jej sprzedaży także przeznaczone na cele dobroczynne, a punktem kulminacyjnym tych działań był chyba najsłynniejszy koncert charytatywny w historii światowej popkultury. Live Aid. Dwa w zasadzie równoległe koncerty, które zorganizowane zostały 13 lipca, dokładnie 41 lat temu, na stadionie Wembley w Londynie oraz stadionie Kennedy'ego w Filadelfii. Na Wembley było ponad 70 tysięcy widzów, na Filadelfii na stadionie nawet więcej, bo 90 tysięcy. Występy transmitowane przez telewizję miały je oglądać na żywo aż 1,5 miliarda ludzi w 100 krajach. Zdecydowanie jedna z najlepszych oglądalności w historii transmisji telewizyjnych. Ten koncert rozpoczynał się dokładnie o 12 w Londynie. Najpierw było krótkie wprowadzenie, które wygłosili książę Karol i księżna Diana, a potem został wykonany brytyjski hymn. A po nich na scenie stadionu w Londynie pojawiła się grupa Status Quo.

0: Pearl Jam w SC Rock. To za moment 11. Teraz będziemy sobie słuchać wiadomości z kraju, ze świata. Ja Państwa cały czas pytam o ten rok 97. Rok, w którym wychodziła płyta Metallica Reload. No i w związku z tym pytam, co Państwo wtedy robili. Na przykład Ola pisze, że urodziła wtedy swoją ukochaną córkę. To może być takie wydarzenie, ale może być coś bardziej banalnego. Śmiało. Reedycja tego albumu jest dla Państwa dziś i w tym tygodniu w prezencie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobi piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
3: No widzisz, proszę bardzo.
2: Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Część pierwsza tejże zabawy. Proszę się skupić.
4: Ci ludzie to brudne świnie.
5: Co napletli o mojej dziewczynie? Jakieś bzdury o jej nałogach? To po prostu nie to się składa. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak ma własnej miłości.
3: Stary, zrobiłeś mi dzisiaj dzień, naprawdę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
0: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
14: Dzieci z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w autobusie w Bielsku-Białej. Zablokowana trasa w kierunku Gdańska po wypadku na autostradzie A1. Czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? W raporcie Urlop Offline.
15: SK Rock. Raport.
14: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Straszył je i zwyzywał w autobusie. Został już zatrzymany przez policję. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku-Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
16: W miarę wyrosły? Na nasze pieniądze?
17: Proszę, to
16: się skończy niedługo. To będzie na swoją Ukrainę.
17: No, po co pan tak mówi na mnie?
16: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co to nie ma?
17: Czy może pan mnie nie dotykać?
16: Tak?
14: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, jest to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
18: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
14: Mówi Sławomir Kosur z bielskiej policji. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej oświadczył, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy.
15: To jest raport.
14: Utrudnienia na autostradzie A1 w miejscowości Buśnia na wysokości Grudziądza. Zablokowana jest trasa w kierunku Gdańska. To po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono. To po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja, ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą oraz psów, psy ratownicze.
19: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych. Podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów straży pożarnych.
14: Relacjonuje Marcin Caban z PSP w Częstochowie. Wiadomo, że obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Na koniec urlop offline. Czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? Sprawdzał to nasz reporter.
20: Nie potrafię. Musi być telefon.
21: Dlaczego?
20: No nie wiem.
21: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać. Natomiast no nie da się w 100%. No taka jest prawda.
22: Jednak taki nawyk zostaje i
2: ciągnie do telefonu. Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje. To taki rytuał codzienny w sumie jest.
8: Nawet nie w kościele i patrzy, co tam pisało, a dopiero na urlopie.
21: Czasy przyszły. Taki znak czasów.
22: Ja nie jestem zwolenniczką telefonu.
23: A dlaczego warto na urlopie być offline?
22: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał tego naszego krótkiego, wspaniałego czasu wolnego.
23: Żeby delektować się czasem z bliskimi.
22: Tak, oczywiście.
14: A z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
1: Pogoda.
14: Wysokie letnie temperatury i jeszcze w tym tygodniu w miarę zbliżania się do weekendu temperatury będą wzrastały. Będzie to powrót prawdziwie letniej pogody, ale z przelotnymi opadami deszczu i miejscami także burzami. A dziś najcieplej na południowym zachodzie 28 stopni, około 25 stopni w centrum i na północy i maksymalnie 22 stopnie na południowym wschodzie. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też prognozowane są burze.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: tego branocka, ale to chyba jest jasne, jak słońce za oknem w tej chwili. Rok 97, co państwo wtedy robili? Co się działo w państwa życiu?
1: No dzień dobry, w lipcu 97 roku na pewno byłem młody, na pewno byłem szczupły, no i chyba byłem piękny, tak moja babcia zawsze o mnie mówiła wtedy. Byłem na wakacjach. Niedługo czekała mnie druga klasa szkoły podstawowej.
0: Wakacje. 2 miesiące laby. Kiedy to było? Komu to przeszkadzało?
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Wspomnienie z roku 97, bo do wydania reedycji albumu z tego roku, czyli Reload Metallica. Ale teraz wracamy do roku 2026. Evolution. Nowy singielek Nothing But Thieves.

0: rok 87. Ale ja Państwa dzisiaj pytam o czas, o dekadę bliższy teraźniejszości, czyli rok 97, a Państwo odpowiadają.
1: Cześć, witam wszystkich. Przypominam sobie lipiec 97. Pomagaliśmy koledze z Kozanowia, ci z Wrocławia wiedzą, o co chodzi, pontonem wakacyjnym jego rzeczy na drugie osiedle do moich rodziców przeprowadzać. Pozdrawiam Kubę i Marcina i wszystkich, co to przeżyli. Wszystkiego dobrego dla wszystkich dzisiaj. Hej.
0: Ponton, fajna sprawa. Dopiero jako dorosły facet sobie kupiłem. A w latach młodości to próbowaliśmy robić takie łódki z dużych kawałków styropianu, których gdzieś znajdowaliśmy na budowie. Ale to była historia dużo starsza. Pan Marek z Wrocławia się odezwał, a teraz pan Tomasz.
2: Cześć, to Tomek. Ja w 97 roku miałem 17 lat. Chodziłem do technikum, dorabiałem sobie i pamiętam jak dziś. Moja mama zarabiała na miesięcznie 1000 zł, a ja dorabiając sobie na lewo zarabiałem 3000 zł. A że mieszkam w Krakowie, to pytałem się, ile Kraków kosztuje. Kupowałem płyty, kasety, wydawałem pieniądze na głupoty. Jakby człowiek miał tą wiedzę co dziś i tamte pieniądze co wtedy, to trzeba było kupić sobie jakiś dom albo przynajmniej dwa mieszkania.
0: Prawda. Gdyby człowiek mógł się cofnąć w czasie, byłby trochę mądrzejszy to jedno, ale bogatszy. No.
3: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: Czy znają Państwo jakichś muzyków, którzy grali na 12-strunowych gitarach? Ja takiego jednego znam. Ma dzisiaj urodziny. Jego 12-strunowa gitara Rickenbacker to jest jego znak rozpoznawczy. James Roger McGuinn, czyli ten, którego wszyscy Państwo powinni kojarzyć z zespołu The Birds. Rocznik 42. No i dziś ma urodziny, czyli ile ma lat? 84. Dobrze policzyłem? Mr. Tambourine Man, The Birds.

0: Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. Rok 97 wzięty dziś na tapet. Co państwo wtedy robili? Pani Sylwia?
1: W lipcu 97 roku miałam 8 lat, ale w związku z tym, że ja urodziłam się we Wrocławiu i całe życie mieszkam we Wrocławiu, także moje wspomnienia z tamtego czasu są zdominowane przez powódź, która w tamtym czasie miała miejsce, tak zwana powódź tysiąclecia, więc jak myślę o tamtym czasie, no to są to głównie wspomnienia związane właśnie z ratowaniem się przed powodzią.
0: Tak jak państwo wiedzą, jestem poznaniakiem, ale w tym Wrocławiu już o tym mówiłem, w tym 97 latem byłem. Zamykam oczy i cały czas to widzę. Przerażające to widoki. A teraz baczność.
2: Siemanko. 13 lipca 97 roku byłem w JW 4071 w Żaganiu i miałem 107 dni do cywila. Nara.
0: Spocznij, to był pan Artur. A przed nami spotkanie już za moment z zespołem The Cranberries.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama. Eskarok. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Trzy dekady na scenie zamiast hucznych obchodów przyniosą fanom zupełnie nową, niezwykle osobistą płytę. Katarzyna Nosowska świętuje 30-lecie solowej kariery w najlepszy możliwy sposób, dziękując słuchaczom za wieloletnią sztamę i oddając w ich ręce aż 4 premierowe single. Cała płyta złożona z 3 odsłon pojawi się już w październiku, a więcej szczegółów znajdziecie na skrok.pl.
3: Skrok. Radar.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers.
7: And Flea, inviting you to keep it tuned.
9: Right here!

The Cranberries i Dreams. Czas chyba rozwiązać nasz konkurs, zabawę dotyczącą wspomnień z roku 97, bo dziś do wydania płyta, która w oryginale ukazywała się właśnie te 29 lat temu, Reload Metallica. Prezent będzie dla Moniki, która pisze tak. W 97 roku miałem 17 lat, byłam w drugiej klasie liceum, na koniec roku groziły mi dwie dwoje z matmy i fizyki. Mama obiecała mi, że jak poprawię te oceny na koniec roku na trójki, to zafunduje mi kurs na prawo jazdy. Wtedy już można było od 17 roku życia robić. Pamiętam doskonale, bo też robiłem jako 17-latek. Ta poprawa była nierealna, bo z tych przedmiotów była mnoga, ale ja pochodzę z rodziny rajdowców i kierowców zawodowych, a miłość do aut wysłałam z mlekiem matki. No i jestem zawzięta i uparta. I tu Monika dodaje, że już jako 13-latka umiała jeździć. I co? No i się udało. A więc pani Monika ma prawo jazdy od 29 lat. Gratuluję tego faktu. No i drugie to, że gratuluję reedycji albumu Reload Metallica. Jutro będę miał też taką płytę do zgarnięcia, więc proszę się nie martwić, jeśli ktoś dzisiaj próbował bardzo, bardzo chciał, ale się nie udało. Wracamy do przeszłości, rok 91. Jeżeli chodzi o koncerty, które lubię oglądać w domu, bo nie miałem okazji ich obejrzeć oczywiście na żywo, bo były gdzieś daleko i dawno temu, to jeden z moich ulubionych jest Live Baby Live, zespół In Excess. Piękny koncert zarejestrowany na stadionie Wembley w Londynie. Ten koncert wydarzył się dokładnie 13 lipca roku 1991. No i dziś, jak wrócę do domu, chyba sobie odświeżę spotkanie z tym australijskim zespołem sprzed ponad 30, już dokładnie 35 lat.

0: System Together. Zespół Nickelback. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Pan Jaru mówi do usłyszenia. Do jutra. Trzymajcie się pięknie.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wenezuela ciągle w bardzo trudnej sytuacji po trzęsieniu ziemi.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Polska jednym z europejskich liderów aktywności w kosmosie. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli Europejskiej Agencji Kosmicznej, podkreślił premier Donald Tusk.
2: Polska staje się, to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
0: Minister finansów Andrzej Domański dodał, że sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki.
3: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach.
0: W Polsce powstać ma fundusz sięgający 500 mln zł, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego.
1: To jest raport.
0: Już prawie 4500 ofiar, taki jest bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli. Choć doszło do niego prawie 3 tygodnie temu, służby wciąż szukają niemal 30 tysięcy osób. Ponad 16,5 tysiąca zostało rannych. Coraz trudniejsza sytuacja jest w obozach przejściowych dla osób, które utraciły dach nad głową. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Swoje domy straciło prawie 18 tysięcy osób. Wiele z nich trafiło do obozów przejściowych, które powstały na stadionach, placach czy w parkach. Jak podała agencja AFP, zagraniczne ekipy medyczne, które dotarły do Wenezueli, walczą głównie z szerzeniem się chorób zakaźnych. Największe zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać nie tylko z obrażeń spowodowanych trzęsieniami ziemi, ale także z zakłóceń w świadczeniu usług medycznych, przeludnienia, niedostatecznej ilości wody i warunków sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do szczepień i rutynowej opieki. Mówi dyrektor Amerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa, który podkreślił, że kryzys sanitarny w obozach jest daleki od zakończenia.
0: 24 czerwca w Wenezueli, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz nadmorskim stanie La Guaira, doszło do podwójnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 oraz 7,5.
5: SK Rock Biznes.
0: Coraz więcej umów leasingowych w Polsce podpisywanych jest online. Jak wynika z badania Związku Polskiego Leasingu, w 2025 roku ich udział wzrósł o niemal 40% z niespełna 30% z roku 2024. Branża podkreśla, że cyfryzacja przyspiesza obsługę i obniża koszty, ale do pełnej cyfrowej transformacji potrzebne są kolejne zmiany w przepisach. Polacy planują wydać średnio blisko 1000 zł na zakupy podczas wakacyjnych wyjazdów, wynika z raportu Inquiry. Aż 66% badanych zamierza wyjechać na urlop, a niemal połowa nie zmieni swojego wakacyjnego budżetu mimo wysokich cen. Najczęściej kupowane są pamiątki, regionalne produkty spożywcze oraz artykuły codziennego użytku. Chiński producent samochodów Changan oficjalnie zadebiutował na polskim rynku. Firma, która sprzedała już ponad 30 milionów pojazdów na świecie, zapowiada rozwój oferty i wprowadzenie nawet 8 modeli z różnymi rodzajami napędu. Jak podkreślają przedstawiciele marki, polscy klienci najczęściej pytają o technologię autonomiczną jazdy, które mają trafić do Europy, gdy pozwolą na to przepisy.
5: Pogoda.
0: Ciepły, ale dość pochmurny dzień przed nami i właściwie wszędzie poza wybrzeżem trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Termometry wskażą tam maksymalnie 22 stopnie, na Suwalszczyźnie nawet 29. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku w okolicach 28, w Lublinie i Łodzi i Szczecinie 26 kresek, w Warszawie, Bydgoszczy oraz Poznaniu 27.

0: to Lux Torpeda i autystyczny Westerok. Przypominam, że Lux Torpeda, proszę Państwa, niedawno wydała bardzo dobry krążek Szukamy Guza i z tym krążkiem jest w trasie teraz 1 sierpnia. Będzie można panów zobaczyć we Wroniawach, a 7 w Serwach. Za chwilkę też zespół w Esterok, który już 23 lipca pojawi się w Polsce, w Warszawie, na letniej scenie progresji. Ale zanim to nastąpi, dzień dobry Państwu. W poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, witam bardzo gorąco Westerok, Łukasz Szczeciłowski. Kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną w tym wyjątkowym dniu, bo dziś, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. I o tym rock'n'rollu będziemy sobie dzisiaj bardzo dużo opowiadać. Suede, tak nazywa się zespół, o którym wspomniałem przed chwileczką, który już 23 lipca pojawi się na letniej scenie progresji. Ja mam najnowszy singiel tej kapeli i nie zawaham się go teraz użyć. Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Are you ready for a good time? Czy jesteście gotowi na dobry czas? Mam nadzieję, że tak. Przed chwileczką odebrałem telefon, zadzwonił tutaj do nas na biurko Tomek z Łodzi i powiedział, że gramy tak dobrą muzykę, że nawet nie trzeba przełączać stacji. Tomek, pozdrawiamy i bardzo się cieszymy, że podoba ci się to, co gramy. No a propos good time, no to dziś jest, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, no i pora, by podzielić się z Państwem rock'n'rollowymi historiami. O, ja mam tych historii całkiem sporo. Parę ładnych lat grywałem po różnych scenach w tym kraju i nie tylko, więc historii jest masa, przy czym całkiem sporo z nich nie nadaje się na antenę. Dlatego postanowiłem przytoczyć taką moją dawną historię z czasów jeszcze studenckiego radia, kiedy prowadziłem w nim program w Łodzi, w mojej ukochanej Łodzi. Pewien słuchacz napisał do mnie maila, że on to by bardzo chciał swoją kobietę poprosić o rękę za pośrednictwem właśnie studenckiego radia, w którym pracowałem. No więc niewiele myśląc oświadczyłem się w imieniu tego jego mościa, tej młodej damie. No i proszę sobie wyobrazić, że chwilkę później dostałem kolejnego maila z napisem powiedziała. Tak, na ślubie też byłem, żeby nie było. I wtedy to był rock'n'roll dopiero. Proszę sobie przygotować, proszę Państwa, rock'n'rollowe historie, bo one się jeszcze dzisiaj przydadzą. Tymczasem Westerrock, teraz The Black Keys i Gold on the Ceiling.

0: To Blondie i Call Me w Ester Rock. Dziś, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. To tak na początek. A ja przeczytałem przed chwileczką właśnie, że nasz premier stwierdził, że głównym celem tego, że Europejska ta kosmiczna agencja będzie miała w Warszawie swoje jedno z centrów, jest to, żebyśmy w końcu wybudowali polski statek kosmiczny. I to wszystko ogłoszone w Międzynarodowym Dniu Rock'n'Rolla. Przypadek? Nie sądzę. A propos rock'n'rolla, to już za chwileczkę w Ester Rock Kult i dziewczyna bez zęba na przedzie. Kult, który zagrał teraz na Czochraj Bobra Fest i koncert był naprawdę fest.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przyszło mu, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hi, I'm Tom from Kasabian.
8: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
9: Hi, this is Keith Richards.
10: This is Tom Rauschler. You're listening to Eska Rock.

od Foo Fighters i Unconditional w Estrock. Ja już się moją rock'n'rollową historią z Państwem podzieliłem, bo dziś jest Światowy Dzień Rock'n'Rolla, przypominam. No to teraz pora na Państwa najbardziej rock'n'rollowe historie. Czekam na te historie na Messengerze Eski Rock w formie głosówek. Rzecz jasna, dla najciekawszej takiej historii mam świetny krążek Evanescence Sanctuary. A co mi tam, dorzucę jeszcze do tego okulary przeciwsłoneczne Eski Rock. Jeśli Państwo taki zestaw upominków chcą ode mnie dostać, no to proszę opowiadać mi swoje najbardziej rock'n'rollowe historie na Messengerze Eski Rock za pomocą głosówek. Tymczasem w Eski Rock, a propos rock'n'rollowych historii, thanks for the memories, czyli dziękujemy za wspomnienia i Fallout Boy.

0: Co prawda, dzisiaj pogoda za oknami nie zachęca do wsiadania na dwa koła, ale jutro ma być już lepiej, a w weekend to w ogóle ma być przepięknie. Harley mój dla wszystkich tych, którzy na jednym śladzie się poruszają z silnikiem między nogami na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik najświeższy raport, bo zbliża się 13, a po raporcie zagram dla Państwa wielki przebój grupy Aerosmith. Crying to będzie.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją
3: sama
2: bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama. Ceny paliw znowu w górę. Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki i nietypowa akcja na Mazurach.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 13, a Michał Przybyła, zapraszam. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 na stacjach będzie już powyżej 7 zł.
7: Jeśli chodzi o olej napędowy, to już duża część stacji olej napędowy powyżej 7 zł sprzedawała w ubiegłym tygodniu i te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
5: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
8: My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani hura optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy te decyzje podejmowali.
5: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. W związku ze wzrostem napięcia Teheran ponownie zamknął kluczową do eksportu ropy cieśninę Ormuz, co odbiło się na cenach surowca.
9: To jest raport.
5: Dziś ważne spotkanie w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050, który zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
10: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
5: Tak w Sejmie projektu broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Ma on odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12-procentowej stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie.
11: Dobrze by było, żeby tak się stało, bo nie może być, że 2 miliony ludzi jest w drugim progu podatkowym, co jest kompletnie bez sensu. W związku z tym myślę, że przed wyborami rząd to zrobi.
5: Komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który opowiada się również za wprowadzeniem zerowego PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci.
9: To jest raport.
5: Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejny pakiet sankcji wymierzony w osoby i podmioty związane z atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Jak tłumaczy, Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębienie podziałów w Europie. Niemieckie i francuskie ministerstwa spraw zagranicznych wezwały do siebie z tego powodu rosyjskich ambasadorów. Celem ostatnich cyberataków była m.in. Ukraina i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
9: To jest raport.
5: I jeszcze nietypowa akcja na Mazurach. Biblioteka we wsi Kosewo oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie zabrać je nad wodę, nawet na całe wakacje.
12: W godzinach pracy biblioteki po prostu należy przyjść do biblioteki, wypożyczyć taką bojkę oczywiście za darmo i pod koniec wakacji zwrócić ją z powrotem do biblioteki. W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
5: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć. Akcja ma jeden cel – ratować życie. To ważne, bo tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 79 osób.
1: Pogoda.
5: Mam nadzieję, że wzięliście parasole wychodząc z domu, bo właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Padać nie powinno jedynie na wybrzeżu. Dla wschodniej Polski obowiązują z kolei ostrzeżenia przed ulewnym deszczem. Na Podlasiu może również zagrzmieć, ale tam będzie dziś najcieplej. Termometry wskażą maksymalnie 27 stopni, na Podhalu najchłodniej, bo tylko 18, reszta kraju w okolicach 25.

0: Wyjątkowo zimny maj to ma nam w Esrok w poniedziałek o 13.13, 13 lipca 2026. Drodzy Państwo, to, że tyle tych trzynastek jest teraz, to nie znaczy, że będzie pechowo, wręcz przeciwnie, będzie bardzo szczęśliwie. Bo mam dla Państwa teraz piosenkę, w której panowie z The Rolling Stones składają hołd, bo to nie jest cover, to jest absolutny hołd pewnej cudownej artystce, która zresztą raz z nimi wystąpiła na żywo w 2007 roku na Isle of Wight Festival. Wtedy śpiewała z nimi Ain't Too Proud to Beg. Potem w 2011 niestety odeszła od nas w bardzo młodym wieku, lat 27. Ta pani to rzecz jasna Amy Winehouse, a panowie z Rolling Stones na nowej płycie Foreign Tones wzięli na warsztat jej absolutny hit z płyty Back to Black, You Know I'm No Good. Jak to brzmi, jeżeli chodzi o Stonesów? Posłuchajmy. Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek

T-Love i Warszawa w Estrock. T-Love, które teraz do zobaczenia i do usłyszenia na żywo 25 lipca w Działoszynie, a potem 31 lipca w Ełku. T-Love, które promuje album Alright. A my teraz, proszę Państwa, sięgamy po zespół, który swoją ostatnią płytę wydał w roku 2011. To była płyta Collapse Into Now. Już ci wierniejsi fani wiedzą, że chodzi o zespół R.E.M. Natomiast jeśli chodzi o Michaela Stipe'a, to ten przerwał niedawno 15-letnią przerwę, jeżeli chodzi o wydawanie studyjnych albumów. No i mamy oczywiście I Play the Fool. Wcześniej pojawił się numer zatytułowany The Rest of Ever. To było wykonanie w The Late Night Show with Stephen Colbert. Tym samym Michael Stipe potwierdził, że długo oczekiwana jego debiutancka solowa płyta pojawi się jeszcze przed końcem 2026 roku. No to czekamy z niecierpliwością, a w oczekiwaniu słuchamy numeru R.E.M. What's the Frequency, Kenneth?

0: kilka minut temu wspominałem Państwu o Amy Winehouse, czyli członkini tego przykrego, ale jednak klubu 27, za nami kolejny członek tego klubu, czyli Kurt Cobain, razem z zespołem Nirvana i numer Rape Me. Tymczasem już za moment w Estrock nasz polski kochany. Hej, wybrałem dla Państwa numer A Ty i za chwileczkę go Państwu zagram.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padłam na plażę, piękna pogoda, o się porze, jaki ciepły ten Bałtyk. Już się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nikt się nie kąpie, mi się se, kurczę, zwariowali ci ludzie. Potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą, ten Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Zdaje się, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki i przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
3: Żartujesz.
2: Ja po prostu... Ja sobie to wszystko... Nie, Wiesientara! Wychodź! Przyjechaliśmy po ciebie!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Estrock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
1: SC Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. The Sound of Silence w wykonaniu Disturbed to absolutny fenomen, który jakiś czas temu przekroczył magiczną barierę miliarda odtworzeń na Spotify. Gigantyczny sukces okazał się zaskoczeniem dla muzyków. Wokalista David Brayman przyznał w jednym z wywiadów, że przez bardzo długi czas celowo uciekał od czystego śpiewu. Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Good Charlotte i Reject w ST Rock za nami, a ja muszę przyznać, że państwa rock'n'rollowe historie, które spływają na Messengera ST Rock, są naprawdę rock'n'rollowe. No i ciężko mi będzie wybrać tę najciekawszą, która dostanie ode mnie płytę Evanescence, najnowszą, Sanctuary, i do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne ST Rock. No ale którąś będę musiał wybrać i wybiorę. Po 14, także proszę być ze mną na pewno, no i proszę jeszcze dosyłać swoje najbardziej rock'n'rollowe historie w formie głosówek na Messengera ST Rock. Cały czas na nie czekam. Tymczasem w ST Rock, If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Taki długi tytuł ma piosenka Manic Street Preachers, którą dla Państwa wybrałem.

certain it happens all the time. Yeah.

0: You're Gonna Go Fuck It to oczywiście The Offspring w Ester Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14, o 14 najświeższy raport. Po 14 natomiast, po pierwsze, będę miał dla Państwa płytę Evanescence Sanctuary za najciekawszą rock'n'rollową historię, no a po drugie, zaraz po serwisie zagram dla Państwa numer Zombie grupy The Cranberries.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
6: Trwają przesłuchania po ataku na ukraińskie nastolatki. Nie wszyscy mieszkańcy będą mogli wrócić do mieszkań w kamienicy Bydgoszczy.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy podziękował polskim służbom za szybką reakcję po ataku na ukraińskie nastolatki w autobusie w Bielsku-Białej. Sprawca został zatrzymany przez policję. Andrzej Sibicha podkreślił, że agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w demokratycznym społeczeństwie. Tymczasem policja przesłuchuje świadków ataku. Do sieci trafiło nagranie, na którym pewien mężczyzna wyzywa 12-latkę. Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej.
8: My gromadzimy teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwany jest nie tylko ten potencjalny sprawca, ale również osoba poszkodowana, rodzice. To właśnie prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa. Czy będzie miało formę dochodzenia czy śledztwa?
6: Jak wiadomo, sprawcą incydentu jest jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapewnia, że wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje.
7: To jest raport.
6: Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano.
9: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
10: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
9: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
11: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
9: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
6: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili osunięcia się fragmentu ściany w pobliżu prowadzone były prace budowlane. Z kamienicy ewakuowano 9 osób.
1: SK Rock Biznes.
6: Rząd zajmie się jutro projektem zmian w finansowaniu ochrony przyrody. Zgodnie z propozycją, Lasy Państwowe będą przekazywać 2% przychodów ze sprzedaży drewna do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze mają wspierać parki narodowe i krajobrazowe oraz zapewnić stabilne finansowanie działań na rzecz ochrony przyrody. Piłkarski mundial mocno odbił się na portfelach Norwegów. Zadłużenie na ich kartach kredytowych wzrosło w czerwcu o ponad 0,5 miliarda złotych. Ekonomiści wskazują, że kibice wydawali pieniądze m.in. na bilety, wyjazdy, gadżety i oglądanie meczów w strefach kibica. Volkswagen szykuje kolejną falę cięć. Koncern rozważa likwidację nawet 50 tysięcy miejsc pracy i ograniczenie inwestycji o 15%. W ciągu 5 lat firma chce przeznaczyć na inwestycje blisko 130 miliardów euro. Celem zmian jest poprawa wyników finansowych w obliczu rosnącej konkurencji z Chin, wysokich ceł i kosztów transformacji na elektromobilność.
4: Pogoda.
6: Właściwie cały kraj dziś z przelotnymi opadami. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć, a lokalnie nawet spaść grad. Temperatura od 19 stopni nad morzem do nawet 28 na południowym zachodzie. Na noc nasi pogodowi specjaliści też zapowiadają deszcz, także lepiej nie wywieszać prania na balkon. Wtorek zapowiada się podobnie.

0: Jestem silna, to ONA w S-Rock, 12 minut po 14 w poniedziałek, 13 dnia lipca 2026 roku. Przypominam, dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i te rock'n'rollowe Państwa historie ja tutaj przesłuchuję już od dobrych kilkudziesięciu minut i już za momencik wybiorę tę jedną jedyną, która dostanie ode mnie płytę i która dostanie ode mnie okulary przeciwsłoneczne. Eski Rock. Ale zanim to nastąpi, posłuchamy sobie najnowszej piosenki od grupy, która od 9 lat nie wydała żadnego pełnego studyjnego materiału, żeby była jasność. Bo epki to panowie wydawali ostatnimi czasy dwie nawet wydali. Mówię tu oczywiście o grupie U2 i ich najnowszej propozycji zatytułowanej Street of Dreams, która zapowiada najnowszy album. Natomiast co do samego albumu, to wiemy jeszcze niewiele, a w zasadzie to nic oprócz tego, że ma się ukazać. Póki co wszelkie inne szczegóły objęte są tajemnicą. Chociaż z drugiej strony panowie we wrześniu świętować będą 50-lecie działalności. Coś mi się wydaje, że to może być ten moment, kiedy nowy krążek od grupy YouTube otrzymamy. Póki co mamy singiel, gramy go już teraz w S-Rocku. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I tak oto pijama porno bawiła się na balu u senatora. To dopiero jest, proszę Państwa, rock'n'rollowa historia. A propos rock'n'rollowych historii, dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, ja Państwa o Państwa rock'n'rollowe historie pytam, no bo ta najciekawsza miała dostać ode mnie płytę najnowszą grupy Evanescence zatytułowaną Sanctuary i dorzucam jeszcze do tego okulary przeciwsłoneczne Esky Rock. No i proszę bardzo, oto historia Roberta.
1: Cześć, przypomniała mi się taka rock'n'rollowa historia z mojego życia. Było to już bardzo, bardzo dawno temu, 43 lata. Poznałem wtedy moją przyszłą żonę na dyskotece w warszawskiej Stodole, a nasza pierwsza randka odbyła się tydzień później w warszawskim Remoncie na koncercie oddziału zamkniętego. W sobotę obchodziliśmy naszą 38. rocznicę ślubu. Pozdrawiam, Robert.
0: Coś pięknego, Robercie. To jest dopiero, proszę Państwa, rock'n'roll. 38 lat po ślubie, w dodatku 43 lata. W sumie, łomatko i córko, za 2 lata będzie 45 lat. To dopiero będzie wynik. No dobra, Robert, ponieważ płytę mam tylko jedną, to dorzucę jeszcze jedno okulary przeciwsłoneczne, żebyś miał i ty, i twoja lepsza połowa. I to jest, proszę Państwa, rock'n'roll. The Smashing Pumpkins i Disarm. Westrock teraz.

0: away to heaven.
1: Takie klasyki tylko w SC Rock. Tymczasem, proszę Państwa, Becoming Led Zeppelin, czyli dokument o tymże właśnie zespole, zdobył kolejną nagrodę. Tym razem zgarnął nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego podczas National Film Awards w Wielkiej Brytanii. Nagrody wręczono 1 lipca. Gdyby ktoś jeszcze Becoming Led Zeppelin nie widział, to podpowiadam tylko, że na jednym z serwisów streamingowych można obejrzeć takim z czerwoną dużą literką jako logiem, a na takich innych to można też na przykład oglądać, ale za opłatą dodatkową, jeżeli chodzi o wypożyczenie, bo w tym, o którym mówiłem, z tą dużą czerwoną literką, no to on jest w ramach abonamentu. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, polecam bardzo gorąco, bo naprawdę wielu ciekawych rzeczy z tego dokumentu dowiedzieć się można. Becoming Led Zeppelin, taki tytuł nosi ten film. A już za chwileczkę Alter Bridge pojawi się w SC Rock. Mam dla Państwa numer Open Your Eyes.
2: Reklama. 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

2022. Grupa Korn niebawem też, no dobrze, no może nie tak niebawem, ale już niedługo pojawi się w Polsce, bo 17 listopada w Tauron Arenie w Krakowie zagrają koncert razem z grupą Architects i Pixel Grip. Bilety jeszcze są, warto się wybrać. Byłem na Kornie kilka razy i za każdym razem zmiatało mnie z planszy, jeżeli chodzi o jakość i o energię grupy na scenie. No to słuchamy Korna w klasycznym World Up Westrock.

0: Sen o Wiktorii i Dżem w Estrock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Mówię na koniec, no bo zbliża się 15 nieuchronnie, a to oznacza najświeższy raport, a po raporcie kolumnę Zygmunta w Estrock. Zapraszam w imieniu Dawida bardzo gorąco. W moim natomiast zapraszam do spotkania ze mną jutro w Estrock. Będę tutaj na Państwa czekał od 12. Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia. Pięknego poniedziałkowego popołudnia życzę.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. To jest SK Rock.
4: Jest decyzja sądu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Kary dla influencerów i ostrzeżenie dla grzybiarzy.
2: SK Rock. Raport.
4: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Jest decyzja sądu w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie nakazu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Jeszcze w lutym po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry za byłym ministrem wydano list gończy. Polityk przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.
2: To jest raport.
4: Grozi im wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch influencerów YouTube'owych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane dla dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
5: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
4: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Voyant Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych.
2: To jest raport.
4: Anteny postawione, teren Strzelec Krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać mogą tam bezzałogowce, duże specjalne drony, które mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Latanie takimi dronami wymaga spełnienia ogromnej liczby formalności. Obszary takie jak nad gminą Strzelce Krajeńskie pozwalają zmniejszyć to do minimum, mówi Mateusz Korkoszka, koordynator Strzeleckiego CKD.
6: Dzisiaj w gminie Strzelce Krajeńskie obrazowo można powiedzieć, że budujemy drogi i autostrady dla dronów, budujemy obszar, w którym będzie można te technologie rozwijać dużo szybciej.
4: Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce. Cały koszt budowy to 200 milionów złotych.
2: To jest raport.
4: W lasach zrobiło się wyjątkowo tłoczno. Wiele osób ruszyło po jagody i grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o ważnych zasadach.
7: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek. To znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
4: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć zgodę z Nadleśnictwa.
1: Pogoda.
4: IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę, a temperatury wahają się teraz od 18 stopni na Podhalu przez 25 w centrum, na wybrzeżu w okolicach 22. Na Podlasiu, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku dziś najcieplej, tam termometry pokazują teraz 27 stopni.

0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie przybyła, raportuje.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i to jest Dzień Rock'n'Rolla. Nasze święto i wasze święto i będziemy dzisiaj czekać na wasze rock'n'rollowe głosówki. Ja wiem, że poniedziałek, ale dzisiaj można więcej. Śledźcie głosówki albo dzwonicie do studia 691-613-613. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Bang. W tym tygodniu ta ekipa do zobaczenia w Stargardzie i Koszalinie, a może ktoś ma to w planach. Choć plany na ten tydzień są tłuste, naprawdę tłuste i tłuste dźwięki już za chwilę w kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory, których dawno tutaj nie było, aż mi głupio, bo kawałek, który za chwilę usłyszymy, był ostatnio przeze mnie trochę pomijany, a przecież to jest ogień, to jest istne szaleństwo, to jest symbol początku XXI wieku, a zagramy go, żeby podgrzać atmosferę przed tym, co wydarzy się już w najbliższy weekend w Polsce. Przed nami dwa koncerty zespołu System of a Down i ciekawy jestem, czy ktoś przeżył ich pierwszy koncert w naszym kraju. Rok 98, System supportował Slayera w katowickim spotku i... No, publiczność chyba nie była na to gotowa. Pojawiły się wyzwiska, na scenę poleciały przedmioty, a kiedy Serge Tankian dostał bajglem w głowę, tego było już za wiele. No ale kiedy w roku 2001 grupa wydaje płytę Toxicity, zmienia się wszystko. Optyka na System musi się zmienić. Od początku czuć, że powstało coś wielkiego. I na tej płycie znalazł się m.in. ten numer. Chaps You. To System of a Down w kopalni odkrywkowej.

0: wake up! Tego nie trzeba teraz! Wake up!
1: Dzień dobry. Rozwiodłem się parę lat temu i nie żałuję tego. Rock'n'rollowo może do końca dnia pracy i będę słuchał dalej Eski Rock, bo to jest najlepsza stacja w mieście, w świecie i wszechświecie.
2: Zygmunta. Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Fury w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock śpiewał Robert Smith, artysta sympatyzujący podobno z klubem Queen's Park Rangers. No ale jeśli chodzi o futbol reprezentacyjny, to trochę kręci nosem i uważa go za zbyt skomercjalizowany. I tu chyba nie chodzi tylko o to, że reprezentacji Anglii podczas ostatniego meczu pomógł kabel. Wielkie Michalo. Kabel. W naszej reprezentacji bywa często sporo drewna i nikt się nie oburza. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padłam na plażę, piękna pogoda, o się porze, jaki ciepły ten Bałtyk. Już się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nikt się nie kąpie, mi się se, kurczę, zwariowali ci ludzie. Potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą, ten Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? I sobie myślę, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki i przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
3: Żartujesz.
2: Ja po prostu... Ja sobie to wszystko...
3: Z tyłu na tych...
2: Nie, mówili się, Tara, wychodź, przyjechaliśmy po ciebie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą przejąć kontrolę nad cieśniną Ormus i pobierać opłaty za jej ochronę. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że wobec Iranu należy kontynuować działania zbrojne, ponieważ negocjacje z Teheranem nie przynoszą efektów. Z kolei prezydent Ukrainy zapowiedział program rozwoju systemu obrony antybalistycznej. Projekt ma wzmocnić ochronę Ukrainy przed rosyjskimi atakami. W stolicy Francji odbędzie się spotkanie przywódców państw koalicji chętnych z udziałem m.in. Emmanuela Macrona i premiera Donalda Tuska. Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
4: SK Rock Sport.
5: Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli już w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w szwedzkim Bastad. Rozstawieni z numerem 4 przegrali z włoskim duetem po tiebreaku. We wtorek w deblu zagrają jeszcze Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitanie w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
6: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
7: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
6: Na zwycięstwa i bramki.
7: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
6: Doświadczenie.
7: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
6: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
5: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.

0: Kaleo w Esterok. To utwór pełen emocjonalnego napięcia. A teraz historia, nie wiem czy emocjonalna, może trochę pudelkowa, ale na pewno rock'n'rollowa. Michał Wiśniewski wrócił do byłej żony. Michał wrócił do mandaryny i tu chyba potrzebny jest odpowiedni podkład. Uwaga, uwaga. Jak donosi, bezużyteczna. Jeśli Michał ożeni się z mandaryną, będzie to jego 9. ślub z 6. żoną, która była wcześniej jego 2. żoną. 9. ślub z 6. żoną, która była wcześniej jego 2. żoną. Jak to napisał pan Andrzej, po co mieć nowe problemy, skoro można mieć stare i sprawdzone? Jak się państwo domyślają, ciąg dalszy nastąpi.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Linkin Park w Estrak. What I've Done, czyli w wolnym tłumaczeniu co ja narobiłem. Co ja narobiłem? Już odpowiadam. Naprawiłem pralkę. Jestem bohaterem w swoim domu, żona patrzy na mnie z jeszcze większą pożądliwością. Naprawiłem pralkę. To znaczy nie do końca ja, tylko pan Grzegorz i nie za darmo, tylko za 300, ale pralka naprawiona. Jeśli najbardziej rock'n'rollową rzeczą, jaką zrobiłeś, jest naprawienie pralki, to znak, że zbliżasz się do 40. A jakie są państwa ostatnie rock'n'rollowe doświadczenia? Można się chwalić, można mówić do Messengera albo do telefonu. Mamy dzień rock'n'rolla. Trzeba świętować. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją
3: sama
2: bez wyjścia.
3: W programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Esti Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esti Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce, schwytana Puma w drodze do Poznania i jak nie odpoczywać na urlopie.
2: Eski Rock. Raport.
1: Jest 16, Michał Przybyła, zapraszam. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości.
3: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie nie jest zaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
3: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony już przez inny skład sądu.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl.
2: To jest raport.
1: Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców o ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów pokazujących ruch wojsk, mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
4: Prosimy, aby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczanie się pojazdów wojskowych, trasy, lokalizacje czy czas przejazdu. Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
1: Manewry wojskowe w północno-wschodniej części kraju zaplanowano na dziś i jutro.
2: To jest raport.
1: Odłowiona puma z gminy Polanów w zachodniopomorskiem jest w dobrej kondycji i wyrusza w drogę do poznańskiego zoo. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić, mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
5: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę. Przekazanie dzikiego zwierzęcia do zoo wynika z określonych przepisów prawa. Mieliśmy wskazanie, że mamy odstawić zwierzę do Poznania.
1: Na miejscu puma przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
2: To jest raport.
1: Woda, plaża, święty spokój i smartfon przyklejony do ręki. Brzmi znajomo? No właśnie, na urlopie nie potrafimy wytrzymać bez patrzenia w ekran.
6: Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje, to tak, ciągnie.
7: Urządzenia mobilne, no to jest najprostsza forma komunikacji z innymi ludźmi i to tak po prostu już jest i tak będzie.
1: A dlaczego warto od tego telefonu odpocząć?
6: No, żeby odpocząć trochę, zregenerować mózg.
7: Zdecydowanie. Najlepszy sposób na wypoczynek to po prostu nie zabierać telefonu, tableta ani komputera i tak żyć. Ale myślę, że w tych czasach może to być ciężkie.
6: Żebyśmy czasami po prostu odłożyli ten telefon albo moglibyśmy go zapomnieć. O.
1: Eksperci nie mają wątpliwości. Im mniej telefonu, tym lepszy reset.
0: Pogoda.
1: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. Dotyczą one burz, które mogą wystąpić aż w 8 województwach na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. W czasie ich trwania wiatr w porywach może przekraczać 70 km na godzinę. Lokalnie może też spaść grad.

0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i przybyła, raportuje, Antoszewski kręci, ja jestem Zygmunt i przypomnijmy ten klasyczek, halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ale żeście ekipę zmontowali, jeden gość bez nazwiska, potem chłop z babskim nazwiskiem i baba z męskim.
1: To my! Esca Rock! Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Shakira w Esterok. Pracowity weekend za tym zespołem, no a przed nami szalony tydzień. W weekend w Łodzi Marilyn Manson, w Warszawie System of a Down i wiem, że wiele osób się na ten koncert wybiera.
1: Tylko ja.
0: Nie tylko pan, panie Arturze. No a przed nami też emocje festiwalowe, bo Jarocin, bo męskie granie w Gdańsku, bo Kazimiernication, przepiękny festiwal pod naszymi flagami. A jutro na letniej scenie progresji Skanganenzi, które z Warszawy pojedzie prosto do Ostrawy, żeby zagrać tam na festiwalu Colors of Ostrava, festiwalu, na który zgarnialiście u nas bilety i na który lecimy i który będziemy państwu relacjonować. A zagrają m.in. wspomniani Skanganenzi, The Libertines, Moby i laureaci Eska Rockstar, czyli zespół Flying Bison. I teraz w kolumnie kawałek Flying Bison.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dawidzie. Ostatnio rock'n'rollową rzecz, jaką zrobiłem, to 3/4 byłem w Goniądzu. Na roku na bagnie. I rock'n'rollowo wyspałem się w pensjonacie, bo nie chciało mi się pod namiotem. Aczkolwiek podziwiałem tych ludzi, bo noce były zimne. Także taki ze mnie bohater rock'n'rollowy. Cześć.
1: Witam. 2 ostatnie miesiące były rock'n'rollowe. 3 wyjazdy, 4 miasta, 4 koncerty. W tym ostatni, w zeszłym tygodniu, 24 godziny. Warszawa, Berlin, koncert i z powrotem.
2: Dzień dobry. Ja tam czekam na jutrzejszy dzień szympansa. Ciekawe, czy szef da nam wszystkim jutro wolne.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Depeche Mode w Radiu SK Rock. I to dźwięki z dedykacją m.in. dla pani Ani. Ania zawsze pisze, jak Depesze grają. No ale teraz coś dla Magdy, Jacka i Pawła, których zainteresował temat Pumy. Ja w sprawie Pumy.
1: Pumy? Co ma jaja z gumy?
0: No właśnie, okazało się, że nie. Że one są prawdziwe. Znaczy, że ta Puma nie jest z gumy, że jest prawdziwa. I złapali tę Pumę, która biegała w okolicach Koszalina. To najważniejsza zwierzęca informacja dnia. A więcej tych ważnych wieści za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobił piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
4: No widzisz, proszę bardzo.
3: Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Część pierwsza tejże zabawy. Proszę się skupić.
5: Ci ludzie to brudne świnie.
6: Co na plecy? O mojej dziewczynie? Jakieś bzdury? O jej nałogach? To po prostu liposukcja. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak ma własnej miłości.
4: Stary, zrobiłeś mi dzisiaj dzień, naprawdę.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Uwaga kierowcy, S3 pod Szczecinem zablokowana. Między Goleniowem a Kliniskami zderzyły się dwie osobówki, dostawczak i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku.
7: To jest raport.
8: Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o uśmiercenie 4 szczeniaków na terenie Sulęcina w Lubuskiem. 30-latek odpowie za zabicie psów ze szczególnym okrucieństwem. Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek w Sulęcinie w kontenerze na odzież. Mówi Martyna Litka, rzecznik sulęcińskiej policji.
9: Pracownicy ujawnili foliową reklamówkę, w której znajdowały się 4 martwe szczenięta. Ze wstępnych oględzin dokonanych przez lekarza weterynarii wynika, że zwierzęta doznały rozległych obrażeń głowy. Psy nie należały do 30-latka, lecz do jednego z jego współlokatorów.
8: Oprócz bezwzględnego więzienia sąd może orzec nawiązkę finansową na cele związane z ochroną zwierząt oraz całkowity wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt.
7: SK Rock Sport.
8: Polskie siatkarki nie awansowały do turnieju finałowego Ligi Narodów. O ich odpadnięciu przesądziła porażka z Japonią w ostatnim meczu fazy zasadniczej. Były trener reprezentacji Piotr Makowski podkreślił jednak, że to nic straconego, a teraz najważniejszym celem drużynym są sierpniowe Mistrzostwa Europy. Rywalizacja w skoku wzwyż mężczyzn oraz skoku w dal i pchnięciu kulą kobiet rozpocznie tegoroczny Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Zawody odbędą się 22 sierpnia na rynku w Katowicach, dzień przed mitingiem Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Francja i Hiszpania zagrają jutro o awans do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obie reprezentacje wygrały wszystkie mecze fazy pucharowej bez dogrywki i są uznawane za najmocniejsze zespoły turnieju. Początek półfinału o 21:00. W drugim półfinale Anglia zmierzy się z Argentyną. Ten mecz w środę o tej samej porze.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Lux Torpeda, a że dzisiaj dzień rock'n'rolla, to składamy chłopakom najlepsze życzenia. A lica? No taki lica to wie, co to rock'n'roll. Jeśli masz 17 wnucząt, to wiesz, co to rock'n'roll. A jeśli wam zdarzyło się zrobić ostatnio coś rock'n'rollowego, to proszę się pochwalić. A może macie w planach coś rock'n'rollowego? Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji, tam można zostawiać rock'n'rollowe głosówki. Nie może ktoś przeżył ostatnio jakiś szalony koncert, a może sikaliście w dziwnym miejscu, a może planujecie coś szalonego, może wakacje z rodziną, albo wieczór panieński. Choć ten wieczór panieński z Ryanaira to trudno będzie przebić. Czekam na wasz sygnał.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Gansi na finał tej godziny w Radiu SK Rock. Welcome! Welcome to the jungle! A pan Grzegorz powie welcome?
1: No niech będzie. No. Witam kolumnę Zygmunta ze swojej kuźni Kowola. O, a co?
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy wciąż tkwią na stanowiskach pracy, a dzisiaj jakoś tak ciężko, jakby ktoś mi tak obuchem przez łeb, nie chcę marudzić, ale to podobno oczyszcza, no ale mam nadzieję, że u Państwa jakoś lepiej i jakoś idzie. No ale jeśli już wracacie do domów i mieszkań, to życzymy spokojnej, szerokiej drogi, a na tej drodze następny przystanek na naszej antenie to raport.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Łukasz Bąk.
4: Już pomógł, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Śmiertelny wypadek w województwie mazowieckim i ceny paliw znowu w górę.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17. Michał Przybyła, zapraszam. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim. W popołudniowym szczycie komunikacyjnym motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Popularna nadburzanka jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19.
2: To jest raport.
1: Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
4: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
3: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw.
2: To jest raport.
1: Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające. Kolejne decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu po kontroli nadzoru budowlanego.
5: W dniu jutrzejszym przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytku części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
6: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
5: Nie.
1: Podkreśla Magdalena Mikołajewska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramę uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami, drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
7: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie? Pan zobaczy, przecież to wszystko może runąć.
8: Puszczali pojedynczo. Widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
6: A zabezpieczenia? Jak pan ocenia?
9: Nie wiem, czy to wytrzyma. No żal ludzi, no wie pan. Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak. No to jest tragedia troszeczkę, nie?
1: Mówią okoliczni mieszkańcy. Z kamienicy ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych. Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili, gdy doszło do osunięcia fragmentu ściany, w pobliżu prowadzone były prace budowlane.
0: Pogoda.
1: Przypominamy o ostrzeżeniach IMGW przed burzami. Alerty obowiązują w 8 województwach we wschodniej Polsce, od Podlasia i Mazowsza przez Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Podczas burz wiatr w porywach może osiągać ponad 70 km na godzinę, a miejscami możliwe są również opady gradu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, 13 dzień lipca i to jest dzień rock'n'rolla i przyjmujemy wasze rock'n'rollowe wiadomości. Co się u państwa ostatnio odwaliło, a może macie coś rock'n'rollowego w planach? Można się pochwalić do Messengera albo do telefonu. Numer do studia 691 613 613. Razem do godziny 18:00, Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: Ruby, Kaizer Chiefs, zespół, którego nazwa brzmi jak nazwa takiego klubu piłkarskiego z południowej Afryki. No ale może wątek piłkarski zostawmy, bo do tematu mundialu będzie jeszcze okazja wrócić jutro i pojutrze, bo przecież przed nami półfinały i mamy nadzieję wielkie piłkarskie emocje.
1: Ja w domu jakby mam, działam po twoim rozkazu, piłka nożna jest świętością po prostu.
0: A to była pani Kasia Nosowska, z którą kiedyś gadałem o piłce nożnej, ale może teraz skupmy się na pani Katarzyno.
1: Bardzo za to dziękuję.
0: Ale to niepotrzebnie, to my dziękujemy, bo mamy nowe dźwięki od pani Katarzyny Nosowskiej i zaprezentujemy teraz te dźwięki. To utwór Sos Chaosu gramy.
1: Jestem bardzo wdzięczny.
0: My również. Słuchamy.

0: Dawidzie, podejrzewam, że jestem najbardziej rockowym człowiekiem na plaży w Sharm el-Sheikh, bo tylko jako jedyny słucham eski rock.
1: Najbardziej rock'n'rollowy numer, jaki żeśmy odwalili z kumplem, to nazbieraliśmy tyle butelek, że mogliśmy iść w 87 roku na koncert Metaliki do Spodka. To był sukces.
2: Drogi Zygmuncie, co rock'n'rollowego? Powiedziałem żonie, że nie ma racji. Rock and roll!
3: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiroo lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Foo Fighters śpiewa Dave Grohl, dwukrotnie żonaty. Amator, jakby powiedział Michał Wiśniewski. Pan Michał, który po piątej żonie wrócił właśnie do drugiej żony i gdyby ktoś się zastanawiał, jak długo będą razem, to na pewno do 22 września. Na pewno do 22 września, bo jak mówi pismo, zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. A za oknem lato, 13 dzień lipca, co się jeszcze dzieje ważnego, o tym powie wam Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: Nowoczesna elektrownia wodna powstanie w Małopolsce. Będzie częścią zapory w Rożnowie na Dunajcu koło Nowego Sącza, która już teraz produkuje prąd. Największą nowością będzie sztuczne jezioro, które zaplanowano na jednym z okolicznych szczytów. Mówi Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
6: Przy tej zaporze, które mamy, jedną z tych gór fizycznie chcemy wydrążyć u góry. Planujemy tam wybudowanie takiego zbiornika, prawie 8 milionów metrów sześciennych wody. Wewnątrz góry puścimy rury, w których będzie woda zasysana i spuszczana po to, żeby produkować energię elektryczną. Czyli to jest potężny zastrzyk taniej, zielonej energii dla społeczeństwa.
5: Nowa elektrownia ma też poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu, a także stać się dużą atrakcją turystyczną.
4: To jest raport.
5: Nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby poczuć wakacje. Spytaliśmy mieszkańców Iławy, co najbardziej lubią robić latem.
7: A na działce dużo przesiaduje.
8: Taki mały domek na wodzie, światło, woda, gaz i oczywiście zatoczka, ptaszki, ryby.
9: Przede wszystkim na rowery, bo teraz jeszcze dziewczynę uczymy jeździć rowerem, to przeważnie rowery i nad wodą, a zresztą mamy też swoje podwórko, to basen na podwórku.
10: Ja jeżdżę na koncerty.
5: Z mieszkańcami Iławy rozmawiała Edyta Kocyła-Pawłowska.
4: SK Rock Sport.
5: Slaven Bilić został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. 57-letni szkoleniowiec zastąpił Zlatko Dalicia, który prowadził kadrę przez 9 lat i wywalczył z nią srebrny oraz brązowy medal Mistrzostw Świata. Dla Bilicia to powrót na stanowisko selekcjonera po 13 latach przerwy. Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z trzeciego na ósme miejsce. Liderką pozostaje Arina Sabalenka, która ma już jednak bardzo małą przewagę nad Jeleną Rybakiną. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie piłkarskiej federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Rawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
1: To jest kolumna Zygmunta.

0: News w Radiu SK Rock. Matt Bellamy nam się zaprezentował. Matt Bellamy, który lubi takie tematy dotyczące UFO, takie tematy dotyczące kosmosu. No to ta informacja może pana zainteresować. Halo, halo.
1: Nasz premier podobno wczoraj się naoglądał kapitana bomby, bo dzisiaj zakomunikował, że chyba będzie statek kosmiczny budował.
0: Co? Chce Tusk budować?
1: Statek kosmiczny.
0: No to ewidentnie się kapitana bomby naoglądał. A patrząc na to, co się odwala w służbie zdrowia, to chyba też ogląda blok ekipę.
2: Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę.
3: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: Metallica. Byli już u nas w tym roku, a za kilka chwil będą System of a Down, Queens of the Stone Age, Skangan Ends i Marilyn Manson, a przed nami też festiwalowe emocje w Jarocinie, w Kazimierzu Dolnym i Ostrawie, a jutro lecimy do Ostrawy i będę musiał opuścić kolumnę, ale zachęcam, żeby zaglądać na nasze sociale. Tam zaprosimy Państwa do festiwalowej zabawy. A za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Życzę dobrego wieczoru, dobrego świętowania Dnia Rock'n'Rolla, za chwilę raport, później radar, a ja będę się z Państwem łączył z festiwalu Colors of Ostrawa. Dawid Zygmunt, do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Agresor, który groził nastolatkom w autobusie, usłyszy zarzuty. 20 lat więzienia grozi mężczyźnie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Chicago czeka na lewego.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, a Michał Przybyła zapraszam. Najpewniej jutro usłyszy zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który groził ukraińskim dziewczynkom. W zdarzeniu, do którego doszło w autobusie w miejskim w Bielsko-Białej, do sieci trafiło nagranie, w którym mężczyzna wyzywa nieletnie. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów, m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
3: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutu w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
2: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: Natalio, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: 16,5 roku więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów chce prokurator dla Daniela Z., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Zginęła w nim 37-letnia Anita. Rodzina kobiety chce maksymalnej kary 20 lat więzienia. Dziś odbyły się mowy końcowe w głośnym procesie. 26-latka, który wsiadł do BMW mając 2 promile w organizmie.
4: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej kobiety.
0: Mówił oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki, 26-latek, kolejny raz nie przyznał się do winy i przeprosił. Przyznał.
5: Chciałbym też od razu oczywiście z całego serca ponownie przeprosić rodzinę poszkodowaną za tą całą sytuację. Zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa nie zwrócą życia poszkodowanej. Jedyne co proszę, to sprawiedliwie łagodny wymiar kary dla mojej osoby za mój czyn.
0: Mówił w sądzie Daniel Z., jego obrońca wniosła o sprawiedliwy wyrok. Decyzję sądu poznamy 21 lipca. Wietrzne miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki jest plan tego wydarzenia?
6: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
7: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
8: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
7: Na zwycięstwa i bramki.
6: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
9: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
6: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
0: Pogoda. Noc zapowiada się z opadami właściwie w całym kraju, oprócz północy. IMGW wydał też ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Lokalnie w czasie ich trwania może również spaść grad, a wtorek zapowiada się bardzo podobnie. Weźcie parasole, bo na pewno się przydadzą.
10: SK Rock Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zerkniemy na roszady, do których doszło właśnie w formacji The Cure. Zerkniemy, co działo się na koncercie Jacka White'a, bo zrobiło się dość rodzinnie. No i rozdam podwójne zaproszenia na Kazimiernication. Ale zanim to wszystko, zapraszam wszystkich pasażerów z Iggy Popem i tak przynajmniej do 21. Michał Prokopowicz, kłaniamy się. No i zapraszamy do 9.

to zespół, który nadal dla wielu jest amazing. To Aerosmith Westerrock. No i daleko nie trzeba szukać. Wystarczy przypomnieć sobie ostatnie kawałki mojego życia, kiedy to w czwartek u Wojtka Góralskiego po 21 pojawił się Kazon, czyli gitarzysta Nocnego Kochanka, który no nie ukrywał, że uwielbia właśnie ten zespół. Zespół Aerosmith. Polecamy bardzo serdecznie. Oczywiście więcej znajdziecie na naszej stronie skrock.pl. Nie tylko Kazon jest zakochany w twórczości samego zespołu Aerosmith. Gdyby zapytać o to samo Conora Masona, czyli wokalistę Nothing But Thieves, ten także z ogromnym wpływem, jaki ten, no tak naprawdę wokalista, ale także zespół wpłynął na jego rozwój emocjonalny, wokalny, no można by się rozpisywać godzinami, szczególnie jeśli chodzi o pewien wykon, kiedy pan Conor Mason był nastolatkiem, zachwycił się wtedy duetem Steven Tyler z Mary J. Blige. To jest, drodzy państwo, takie ważne wydarzenie w świecie muzyki, które miało miejsce 25 lat temu w przerwie legendarnego meczu na Super Bowl. To właśnie wtedy Steven i Mary się pojawili w tym 2001 roku i brawurowo wykonali kompozycję Walk This Way. My dzisiaj nie o tym, my właśnie o Conorze, my dzisiaj o Nothing But Thieves, bo ten zespół dopiero co świętował swoje 10-lecie kariery. No i właśnie wracają ze swoją muzyczną ewolucją. Mało tego, nie tylko muzycznie wrócili, ale także z teledyskiem bardzo wyjątkowym, bo nagranym w Londynie z udziałem tylko 250 fanów, którzy mieli okazję posłuchać premierowo tych dźwięków. To Evolution i Nothing But Thieves.

chciałem tylko wyjaśnić te wszystkie plotki, które pojawiły się w internecie na temat Roberta Smitha i formacji The Cure. The Cure to nie jest Bob Dylan, który w połowie obecnej swojej trasy koncertowej zmienia dwóch gitarzystów, którzy nawet sami są zaskoczeni. Robert Smith tak nie robi. Natomiast no, pojawiły się głosy o tym, że na ostatnim koncercie chociażby w Berlinie formacji The Cure nagle pojawiła się, a właściwie nie pojawiła się obecność Simona Gallupa, czyli basisty formacji The Cure. No i chciałem tylko wyjaśnić, że wszystko jest w porządku. Obecnie za wieloletniego basistę tego zespołu gra syn, czyli Eden Gallup. I żeby było jasne, zresztą sami muzycy The Cure napisali, że mają nadzieję, że dołączymy do nich, życząc Simonowi jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo tak naprawdę chodzi o to, że ten muzyk się rozchorował i zastąpił go teraz przy okazji trasy koncertowej syn. To tak w gwoli ścisłości, żeby wszystko było okej, żeby nikt nie miał wątpliwości, że coś złego dzieje się w zespole The Cure. Zresztą do tych powiązań rodzinnych jeszcze w tej godzinie będziemy wracać.

0: Rock Radar.
1: Przemówienie z dnia siódmego.

0: To pięknie nam zagrali panowie z Nikawek. To my z tej Kanady proponuję przenieść się na festiwal do Kazimierza Dolnego. Festiwal Kazimiernication, który rozpocznie się już lada chwila. I tak się składa, że mam dla was, no powiedzmy, że 3 ostatnie podwójne zaproszenia. Więc jeśli macie ochotę wybrać się z osobą towarzyszącą na Kazimiernication, to dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. No planuję wszystko teraz rozdać, więc wszystko zależy od was.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
3: Karma wraca.
2: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
3: Dobrało się.
2: Ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Kończy się pewien ważny rozdział w życiu Johna Tolmayena, perkusisty System of a Down, który postanowił zamknąć po blisko dekadzie swój sklep z komiksami Torpedo Comics, który znajdował się w Las Vegas. Napisał, że po tylu latach spędzonych w towarzystwie komiksów, przedmiotów kolekcjonerskich, rozmów, wydarzeń i wspomnień, oficjalnie zamknął drzwi naszego, jak to napisał, stacjonarnego sklepu. Natomiast to nie jest koniec tej historii związanej z komiksami, bo chociażby w sobotę 18 czerwca, kiedy System of a Down pojawi się w Warszawie, właśnie wspomniany perkusista tego zespołu pojawi się w Centrum Komiksu w Warszawie w godzinach od 10 do 13, by tam opowiedzieć o komiksie Ascensja, autorem właśnie którego jest sam John Dolmayan. Takie rzeczy także w Warszawie, w kontekście oczywiście tego komiksowego świata. Natomiast to nie jest żaden komiks, to nie jest żaden żart, to co wydarzyło się ostatnio na Brooklinie, kiedy do pana Jacka White'a dołączyła jego córka Scarlett. Państwo wykonali trzy kompozycje: Canon, John the Revelator i Black Mav. I to nie jest po raz pierwszy, kiedy to się dzieje, kiedy ta młoda kobieta dołącza do swojego ojca. Ostatnio dołączyła także w nowojorskim Irving Plaza w lutym ubiegłego roku. Brała także udział w nagrywaniu dwóch kompozycji na jego ostatniej płycie No Name sprzed 2 lat. Sam zapytany Jack White o córkę mówi, że ona lubi robić swoje, a sam Jack White lubi, żeby ona robiła swoje, więc od czasu do czasu możemy się spotkać, ale ja lubię, żeby robiła swoje i myślę, że ona też się tak naprawdę dobrze w tym czuje. Dlatego tutaj żadnej presji nie ma ojca do córki a propos pojawienia się na scenie, natomiast coś czuję, że to nie jest ostatni raz. To My Doorbell i The White Stripes w Esterok.

0: I tak jak muzycznie wiemy, gdzie podąża córka Jacka White'a, czyli pani Scarlett White, tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, gdzie podąża pani Sandra, czyli wokalistka Guano Apes. Mało tego, nikt z nas nie wie, co dzieje się z tym zespołem. Zespołem, który zapadł się pod ziemię już jakiś rok temu, kiedy to odwołali już przesuniętą część trasy koncertowej. Teraz właściwie od listopada ubiegłego roku ten zespół milczy. Media społecznościowe milczą i nie wiemy, co dzieje się tak naprawdę nie tylko z Sandrą, ale całym zespołem Guano Apes. Zespołem, który ostatnio miał dosyć duże problemy, a teraz tak jakby w ogóle go nie było.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.
1: Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co dla fanów przygotował zespół Scorpions. Powiemy także o niespodziewanym sukcesie zespołu Metallica. Ale zanim to wszystko, spróbujmy nie uronić łzy, drodzy Państwo. Wraz z formacją Guns N' Roses. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. I tak przynajmniej do 21. No to zaczynamy.

My raczej zapraszamy. W kontekście chociażby Dariusza Kozakiewicza, czyli gitarzysty formacji Perfect, który swoją drogą w ostatnim tygodniu był widziany przeze mnie w studio Eski Rock, a to oznacza, że już niebawem w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego ta niesamowita gitarowa persona się pojawi, by opowiadać o swoich muzycznych inspiracjach. Zresztą Perfect i Łukasz Drapała całkiem nieźle sobie radzą w kontekście oczywiście ich nowego singla, który pojawił się 15 maja. Z drugiej strony ci, którzy przyglądają się Perfectowi, wiedzą o tym, że ich odmiana Perfect Gold też sobie całkiem nieźle radzi. Panowie całkiem niedawno przedstawili swój singiel Naiwny Sen. Z drugiej jeszcze, a nawet i trzeciej strony, z tego co widziałem, to Zbigniew Hołdys także pracuje w studiu Dzikiego i dosyć mocno kompletuje swoje nowe kompozycje na najprawdopodobniej nową płytę. Dzieje się wokół każdego uniwersum, wokół zespołu Perfect. Natomiast teraz oddajmy głos muzykom, którzy w miniony piątek przedstawili swoją nową ostatnią płytę, wydaną jeszcze raz. To taka moda ostatnia, by wydawać płyty, które zostały wydane rok wcześniej. Tak zrobił także zespół Suede, który we wrześniu ubiegłego roku zaprezentował swoją płytę Antidepressants, by w miniony piątek przedstawić swoją płytę Antidepressants Expanded, na którym pojawiło się 5 nowych kompozycji i jeszcze 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu sprzed roku. Więc posłuchajmy tych dźwięków, które trafiły na tę nową wersję nowej płyty Suede sprzed dosłownie 3 dni.

Skoro już wiemy, co kryje się za tymi niebieskimi oczami, to ci, którzy liczyli na to, że w końcu dowiedzą się, co kryło się za nowojorskim koncertem zespołu Scorpions sprzed 4 lat, który odbył się w Madison Square Garden, dzisiaj możemy zajrzeć nieco mocniej za kulisy tego, co właśnie miało miejsce te kilka lat temu, dlatego że muzycy formacji Scorpions udostępnili w mediach właśnie akustyczne wykon kompozycji Send Me an Angel. To jest piękna kompozycja, której myślę, że nie zabraknie także, czy to w Gliwicach 23 lipca, czy w Łódzkiej Arenie 25, kiedy to panowie będą świętować swoje 60-lecie właśnie w tych polskich arenach. Zresztą trzeba o tym też powiedzieć, że kompozycja Send Me an Angel także nam się dosyć mocno kojarzy, bo dokładnie pamiętamy to, co wydarzyło się właśnie w Łodzi 29 lipca 2018 roku, kiedy ze sceny Klaus Mein właśnie tę kompozycję Send Me an Angel dedykował pamięci zmarłej wtedy Kory Jackowskiej. Do dzisiaj pamiętamy te emocjonalne wykonanie tego utworu sprzed lat. No i czekamy też, co panowie pokażą już lada chwila, kiedy pojawią się na 2 koncertach także w naszym kraju.

0: Przypominam, że w pierwszej godzinie naszego spotkania w Radarze rozdawałem podwójne zaproszenia na Kazimiernication. No napisaliście srogo, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast warto wspomnieć o tym, że pan Piotr na przykład nie walczy o bilety dzisiaj na Kazimiernication, bo...
1: Oj Michale, żebym ja nie siedział do soboty w Egipcie, to już bym do ciebie z prośbami o te bilety na Kazimiernication. A tak muszę biedny poczekać, aż coś będzie, jak już wrócę do Polski. Pozdrawiam cię serdecznie.
0: No jaki biedny jak w Egipcie, natomiast takich słuchaczy szanujemy, drodzy państwo, mimo wakacji. Człowiek, mimo tego, że w prawym uchu słyszy te wszystkie informacje od przewodnika o wszystkich piramidach, to jednak SK Rock w drugim uchu cały czas na odsłuchu. To się szanuje, drodzy państwo, bo nie ma wakacji o TSK Rock. I proszę zapamiętać pana Piotra.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

to nowość od Grzegorza Kupczyka, tego Party Doll. To kompozycja, która zapowiada jego solowy album Aperitif. A sam wspomniany Grzegorz mówi, że to jest jeden z jego ulubionych utworów na tej płycie. Wesoły tekst autorstwa Grześka Stępnia, jak mówi, okraszony jest znakomitymi aranżacjami gitarowymi, co daje poczucie zabawy i radości. Myślę, że nie tylko fani Grzegorza Kupczyka dzisiaj czują zabawę i radość, ale także fani Metalliki, którzy czekali 3 dekady, 30 lat w końcu na zremasterowanie albumu Reload. Albumu, który przez niektórych ortodoksyjnych fanów Metalliki jest znienawidzony, natomiast okazuje się teraz, że w Stanach Zjednoczonych jednak fani uwielbiają tę płytę, skoro ten krążek zajął na liście Billboardu pierwsze miejsce w zestawieniu Top Hard Rock Albums, 3 miejsce w zestawieniu Top Rock Albums, 4, jeśli chodzi o Top Rock Alternative Albums, no i 16 miejsce na głównej liście Billboardu. Piękne wyróżnienie i piękne wspomnienia a propos tego, co działo się lata temu. To Fuel, to Metallica w SC Rock.

0: wspominaliśmy listy Billboardu w kontekście Metallica. Wyobraźcie sobie, że ta kompozycja dotarła do 6. miejsca amerykańskich list przebojów. To jest piękne wyróżnienie. Myślę, że ten zespół mocno wspomina ten wielki hit sprzed prawie 20 lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padłam na plażę, piękna pogoda, oś se porze, jaki ciepły ten Bałtyk. Się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nikt się nie kąpie, mi się se kurczę, zwariowali ci ludzie. Potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą o tym, Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Chcemy się, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki i przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
3: Żartujesz.
2: Ja po prostu, ja sobie to wszystko...
3: Z tyłu
2: nie, mówiliśmy, Tara, wychodź, przyjechaliśmy po ciebie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o powrocie formacji Queen, o starości muzyków The Rolling Stones, ale także o wyjątkowym koncercie zespołu Sex Pistols i to sprzed 30 lat. Ale zanim to wszystko, czas na polskiego Humana. Sprzed lat. I to lat 90. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 9.

wielkie gwiazdy z nami. Nie będę wam zdradzać, kto przed chwilą pojawił się w studio Eski Rock z Wojtkiem Góralskim. Panowie mieli wspólne nagranie do kawałków mojego życia, które w czwartek po 21. Dodam, że ten gość, który był, pojawił się z gitarą i nawet zaśpiewał. Oj, bardzo fajny, młody człowiek do rany przyłóż. Pamiętam jego koncert z niedawnego Poland Rocku, ale więcej zdradzać nie będę. Więcej zdradzać będzie oczywiście Wojtek Góralski. Natomiast oddajmy głos panom, którzy nazywają się The Rolling Stones. Właśnie dopiero co wydali swój 25. studyjny album. Mają już po 80. Mowa oczywiście o płycie Foreign Tongues. Natomiast jeśli chodzi o nich, to no to ostatnio Mick Jagger dla The New York Times powiedział wprost. Więc a propos dojrzewania i starości, więc nie jest to szczególnie przyjemne, jak mówi Mick Jagger, który ma 83 lata. Mówi, że nie da się robić wszystkiego tak szybko, jakby się chciało. Jak mówi, fizycznie trzeba być bardziej ostrożnym. Wiecie, kiedy gra się w piłkę nożną, często ustawiają cię na bramce. Nie jestem w tym dobry, mówi Mick Jagger. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to ja akurat bym tutaj nie wyciągał pana Micka Jaggera, bo jest tak zwana klątwa Micka Jaggera, która mówi o tym, że w świecie futbolu istnieje taki przesąd, zgodnie z którym obecność wokalisty Stonesów na trybunach niemal zawsze zwiastuje porażkę wspieranej przez niego drużyny. I właściwie od mundialu w 98 roku, no co po niektórzy wyliczają mu, że lepiej byłoby, gdyby się nie pojawił i nie pojawiał na Mistrzostwach Świata, ostatnio widziałem, że jednak próbuje walczyć ze swoją własną klątwą. A to już muzycznie oni, to The Rolling Stones, to You Know My No Good. No i gramy. Panowie, którzy dopiero co wydali swój najnowszy krążek Foreign Tongues.

A propos tych, którzy przetrwali wszystkie trasy koncertowe formacji Queen, fani pytają, czy ten zespół w niedalekiej przyszłości wróci. Adam Lambert jest za, to już wiemy. Ostatnio został zapytany o ten powrót muzyczny także perkusista formacji Queen, pan Roger Taylor, który powiedział, że to jest wielka maszyna do odpalenia. Mówi, że to w większym stopniu zależy jednak od Briana Maya niż od niego. Natomiast jak mówi wprost, uwielbiam grać na żywo. Zależy, co on o tym myśli, czyli Brian. Jeśli obaj będziemy chcieli to robić, z przyjemnością to zrobię. Zobaczymy, jak mówi. Dodaje, że nigdy nie mów nigdy, bo od pewnego czasu pracowali z Adamem Lambertem, który ma niezwykły głos i to jednak rodzi pewne wątpliwości, czy panowie jednak będą chcieli wrócić do koncertowania, czy nie do końca. Pamiętamy też żonę Briana Maya, który to Brian, kiedy uległ pewnemu wylewowi, powiedziała, że już wielkiego tournée na pewno nie będzie, ale jakieś mniejsze koncerty, czemu nie? Czekamy.

0: to bardzo osobista płyta od pani Taylor Momsen. To nowe The Pretty Reckless. Polecamy bardzo serdecznie. Zresztą osobiście już wam gratulowałem, czy to Ani, czy Anecie, czy Kamilowi. To są osoby, które wygrały dzisiaj podwójne zaproszenia na Kazimiernication. I tym samym wszystko, co miałem do Kazimierza Dolnego, właśnie już rozdałem. To tak w gwoli ścisłości, gdyby ktoś jeszcze wczoraj, a jeszcze bardziej jutro będzie próbować mnie atakować o Kazimiernication, to nie mam.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

my teraz z pięknego Krakowa przenieśmy się w miejsce, gdzie lata temu powstała Brudna Lukrecja. Tak nazywa się ta płyta. Płyta, która doczeka się swojego upamiętnienia. 30. rocznicy reaktywacji zespołu w 96 roku. No to czas teraz na tę Brudną Lukrecję live. To wydawnictwo, które trafi do sprzedaży już 20 listopada. To będzie podwójny czerwony winyl albo płyta CD. Dla każdego coś miłego. To wyjątkowa płyta, dokument wręcz koncertowy, który odbył się 23 czerwca 96 roku w londyńskim Finsbury Park i wtedy na scenie Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook i Glenn Matlock no szaleli dosyć mocno, przypominając tak naprawdę to wszystko, co działo się przy okazji wspólnej trasy grupy od rozpadu po amerykańskim tournée w 78 roku. Wyszli, zagrali i to był naprawdę pamiętny koncert, a teraz do tych pamiętnych chwil wracają. To Sex Pistols, to My Way w Esterok.

A skoro już chwilę temu zahaczaliśmy o te pamiętne chwile od zespołu Sex Pistols, warto wspomnieć o tym, że panowie z Aerosmith także doczekali się wznowienia tych swoich ważnych, kultowych albumów i tego albumu, który miał miejsce w 73 roku, jeśli chodzi o trafienie do fanów. Teraz trafił ten album także z nowym brzmieniem, zremasterowanym, z nowym miksem. To dla tych wszystkich, którzy no, cierpieli trochę z powodu tego, że ta płyta nie spełniała do końca ich oczekiwań sprzed lat. Teraz to już się na dobre zmieniło. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

Promocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors Owostrawa. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Eska Rock. Reklama.